0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

dziewczyn czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta, serwującej steki Poznań-Kieksz, ulica Chojnicka 49.
5: Deszczowo i miejscami ślisko na poznańskich drogach to efekt nocnych deszczów. No i przekonali się o tym już kierowcy na krzyżówce Alei Solidarności i Księcia Mieszka I. Tam kolizja, poza tym spokojnie, no ale radzę uważać. Czwartek zapowiada się słonecznym i do 25 stopni maksymalnie dzisiaj.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta.

0: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
1: Jest to 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Alert RCB o takiej treści otrzymali mieszkańcy dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. Rosja w nocy przypuściła atak rakietami i dronami, które poleciały w stronę Kijowa. Zginęło 5 osób, a blisko 300 zostało rannych. Nieba nad Polską pilnowały nasze myśliwce, a alert przed kilkoma minutami został odwołany. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. To 12 osób, które przyleciało maszynami LPR-u. Na Węgrzech są jeszcze poszkodowani, których stan zdrowia na razie nie pozwala na przewiezienie do kraju, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: W szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób, 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu.
1: A jedna z tych osób jeszcze w tym tygodniu ma zostać przewieziona do Polski. Zbliża się nowy rok szkolny, a w nim edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa. Jej program obejmie m.in. zdrowie psychiczne, profilaktykę uzależnień, higienę cyfrową i pierwszą pomoc. Nieobowiązkowe pozostaną zajęcia dotyczące edukacji seksualnej.
3: Wyłączenie edukacji związanej ze zdrowiem seksualnym daje szansę rodzicom, którzy obawiają się tego tematu, na pozwolenie dziecku zdobycia wiedzy o zdrowiu.
1: Ocenia Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, a z tego przedmiotu uczniowie nie będą otrzymywali ocen.
4: Jankes.
5: Jankes.
4: Kama.
5: Kama.
4: I Wiktor.
6: Wiktor.
5: Radio SK.
7: No i czwartek. Oficjalnie już melduje się w kalendarzu. Jedni wstają z obowiązku, a inni wstają, bo są dziwni i tak lubią. Jankes musiał wyczyścić ekspres z fusów, dlatego kolega się podniósł. Ja z kolei chcę was zapytać, czy wstajecie, bo chcecie, czy dlatego, że musieliście. 664-402-302 albo na Messengerze mikrofon macie i tam do niego gadacie. Wstajecie, bo chcecie, czy dlatego, że musicie?

0: A można głosować na dwie ręce?
1: Oczywiście, że tak.
0: To super, że ja biorę przykład właśnie od polityków, bo ja chcę i muszę.
1: Naraz.
0: Muszę kawę i chcę.
1: Gość wszystkie opcje zgarnął dzisiaj.
0: Dokładnie, czyli dwa punkty ode mnie właśnie na dwie możliwości opcji, ale pytamy jak jest z wami. Z ekspresami u nas jest bardzo dobrze. Wszystkie dzisiaj wyczyściłem już.
1: Kurczę, w ogóle szczęście, ale że wiesz, ten nasz ekspres jeszcze działa. Przecież on ma z jakieś 118 lat.
0: To też. To? A wiesz, że tam w środku zawsze jest przebieg. Jak panowie czasami przychodzą już, no jak ja już nie doczyszczę, to nie mówią, ile wy tej kawy chlejecie.
1: Oprócz przebiegu tam jest jeszcze nowe życie w środku. Tam jest Ameryka Południowa, tam jest las tropikalny.
0: Ale są takie rzeczywiście miejsca gdzieś tam w sieci, na YouTubach i tych innych, gdzie pokazują, jak ludzie przynoszą ekspresy, co tam się dzieje.
1: Nie chcę tam zaglądać. Po prostu piję i uznaję, że tak ma być.
0: Zajrzyjmy lepiej w słuchawki na Messengerze nasze.
1: No właśnie, wstałam, bo chciałam, czy dlatego, że musiałam?
2: Siema Eska, o tak nieludzkiej porze wstaje się tylko z przymusu. No niestety w moim wypadku to wyjście do pracy. Pozdrowienia!
1: Pozdrowienia, praca czeka!
0: Pozdrowienia do więzienia oczywiście.
1: To jeszcze na drugą nóżkę, dzień dobry.
3: Ja chcę tylko powiedzieć, że właśnie jadę do roboty i tęsknię za swoją kołderką.
0: A kołderka nie.

0: W końcu jakiś kawałek o mojej córce. Maja.
1: No dobra, wszystkiego fajnego dla was z samego rana. Dzień dobry, Jadziu. Dzień dobry, czemu nie słuchać ciebie za bardzo? A teraz słuchasz.
2: Dzień dobry.
0: Tu jest mikrofon, do niego się mówi i się komentuje sprawy bieżące. Słuchajcie, Książulo, czyli facet od kebabów i od YouTube'a, udowodnił, że da się na tym zrobić wielkie pieniądze, bo uwaga.
1: Ach, wiem, pochwalił się tą furą.
0: Media donoszą, że wyjechał prosto z salonu nowiutkim Porsche 911. Dziennikarze sprawdzili, że tenże konkretny model, który on kupił, uwaga, cena minimalna 1 600 000 zł.
1: Minimalna 1 600 000, czyli jak sobie dorzucił jeszcze kierownicę i pewnie coś jeszcze.
0: I kierunkowskazy.
2: 2 miliony.
1: To pewnie jest 2 miliony nawet. No.
2: Widzisz, jak się można dorobić na kebabach?
1: No. Mamy w radio właśnie, no ale no i...
2: A ja przyjechałam do radia autobusem za podobną cenę.
1: O, a to prawda, to też są drogie fury. No. Rzeczywiście. No dobra, okej, przeglądamy dalej prasę. Dzieje się, patrzę co tutaj.
0: Wejścióweczki, słuchajcie, na nowy Taniec z Gwiazdami się rozeszły jak świeże bułeczki. Jeszcze pierwszy odcinek nie wystartował, bo to na początku września.
1: Ale nie chodzi o bilety, przepraszam, nie chodzi o bilety przed telewizorem, tylko o bilety na widowni, tak, żeby zobaczyć to na żywo.
0: Jakbyś chciał się tam pokazać, może kamera cię smyrnie, znajomi cię zobaczą. Gdzieś tam za Iwoną Pawlowicz sobie usiądziesz. 350 zł kosztuje taka wejściówka na Taniec.
1: 350 zł!
2: To ty... Na jeden odcinek?
0: Na jeden odcinek, na jeden fotel.
1: A ty myślałeś, że na wszystkie?
2: Ja myślałam, że na wszystkie.
0: Karnet jak na
1: Ale rzeczywiście rozeszło się to dosłownie w ile...
2: Karnet na Legię.
1: Albo na inne, no dobra. W niecałe 3 minutki, prawda, rozeszło się to
0: poszło
1: wszystko?
0: Poszło Taniec z Gwiazdami wyprzedany.
2: To ja wybieram Taniec z naszymi hitami. Na czasie.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: To dawaj, Jodziula, tańczymy.
1: No właśnie.
2: Dobrze. No już, puszczaj hity.
1: No puszczamy, a ty masz jakiś swój ulubiony taniec? Jakiś styl? Czacza?
2: Tak, czacza.
1: Czacza.
0: Ja bym z Jadzią...
2: Czy pani lubi czaczę?
0: Jadziula, słuchaj, ja bym z tobą w tango poszedł.
2: Dobrze.
1: Pojedźmy razem. Dzisiaj...

0: One Kiss, 25 minut po 6, zaraz Procki będzie się z nami całował, od newsów gość, o złocie będzie gadał, wiesz?
1: Rzeczywiście, o złocie?
0: Tak, ale to jest takie złoto, którego nie chcesz.
1: O co chodzi?
0: Złote algi w wodzie, ryby umierają.
1: Biorą te rybki, no, rzeczywiście. Pozdrowienia dla ryby, które nas teraz słuchają samego rana.
0: No nie, nie słyszą.
1: Nie słyszą?
0: Nie słyszą.
1: No te, które są, to jeszcze słyszą.
0: Chyba, że te, które wypłynęły na powierzchnię, to słyszą, bo mają już uszy nad wodą.
1: Za chwilę szczegóły, rzeczywiście jest niebezpiecznie, bądźcie z nami blisko radia.

0: SK. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce.
7: Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: No i jak tam w nowej pracy?
10: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
9: Serio? Co masz na myśli?
10: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
9: To brzmi jak coś dla mnie.
10: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
11: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AM SX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
6: Przyjemny i ciepły ma być przedostatni czwartek sierpnia. Na razie jednak 17 stopni na termometrach, sporo chmur, no ale miejscami słońce już chce zaznaczyć swoją obecność. Na razie na drogach względny spokój, chociaż radzę uważać, bo po nocnych deszczach zostały m.in. kałuże, może być ślisko, no i chyba nie warto sobie psuć poranka jakąś taką niefajną przygodą na drodze. Więcej aut teraz jedynie przy Małych Garbarach, na Warszawskiej i w okolicach Ronda Obornickiego. Poza tym przejazd przez Poznań bez większych problemów.
19: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, poranny alert RCB odwołany. Dostali go w nocy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z atakiem na zachodnią Ukrainę. 3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. Powodem śnięcia ryb jest złota alga. Wody Polskie wprowadziły zakaz żeglugi na jednej z sekcji kanału, tak by glony nie przeniosły się w inne miejsca.
15: SK Sport News.
3: Kolejny krok Igi Świątek w stronę obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka bez większych problemów pokonała Diane Parry 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału. Była to 9. wygrana Świątek z rzędu. W kolejnym meczu jej rywalką będzie Jelena Rybakina. A Krakowia wzmacnia siłę ataku. Jej nowym piłkarzem został Mohamed Berthe. To belgijski napastnik, który do tej pory grał w swojej krajowej lidze, a już jutro pasy czekają derby z Wieczystą.
15: Jankes.
0: No to jak tam chcecie, czy musicie w czwartek 20 sierpnia, dajcie znać?
12: Powiem tak, w
0: chciałbym odpowiedzieć, że nie chcę musieć, ale niestety muszę chcieć.
14: Czyli muszę to sobie rozrysować.
17: Czyli od przodu do tyłu, z tyłu do przodu i wyjdzie ci dobrze.
14: A i od góry i od dołu.
17: Dokładnie.
14: Okej, no to Messenger czeka w takim razie. Wstajecie, bo chcecie, czy dlatego, że musieliście?
17: Zapraszamy, polecamy. Kawka się leje.

0: 22 minuty do godziny 7, zgadza się.
1: Wszystko się zgadza. Słuchaj, za chwilę tak się będzie działo.
2: No. Rzeczywiście. Ale nie straszmy dzieciaki od samego rana. Ale rzeczywiście wakacje, no... bliżej mety niż dalej mety.
1: Ja, jak zadzwoni taki dzwonek na przerwę na przykład i dzieciaki pobiegną na obiad, to okazuje się, że od nowego roku szkolnego zmieniają się zasady żywieniowe w szkołach.
2: A to już nie będzie... Ja pamiętam, miałem takie karty, dostawałem takie karty papierowe i wycinało się każdy dzień. Trzeba było wyciąć nożyczkami dany dzień. To było niesamowite, no.
1: Co to były za lata? Który to był rok?
2: 100 tysięcy lat temu.
1: Teraz uwaga, w szkołach okazuje się, że będzie panowała dieta planetarna i ona ma łączyć troskę o zdrowie i środowisko w menu, co oznacza, że uwaga, w jadłospisach pojawi się więcej produktów roślinnych, a o wiele mniej mięsa.
2: Kurczę, no to czyli teraz będzie tak, no ziemniaczki zjedz, a mięsko?
1: A mięska akurat dzisiaj nie ma.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
4: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
6: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś i złap ekipę SK Summer City.
7: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań, centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
8: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glidestep i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
9: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
10: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
11: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi Ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
1: to you. Emil
2: Eska
1: budzi w urodziny.
3: Zabrzmiało, jakbyśmy już świętowali czwarty dzień urodzin Emila. Dzień dobry, Emilek, cześć, hej, hej.
4: No, witam.
3: A masz w swojej historii jakieś takie twoje ulubione, najbardziej odpalone urodziny, do których czasami wracasz? Może 18? Może?
4: Może będzie 18, niech będzie 18.
3: Nie wiemy, nie sugeruję, no.
2: To są twoi koledzy, to są twoje zabawy z twoimi znajomymi. Podobno masz złote ręce i złote serce. Mógłbyś te ręce na chwilkę wyciągnąć do telefonu, bo chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda?
3: O, są.
4: Jasne,
3: ale drogie.
2: Kurczę, rzeczywiście.
3: Jakbyśmy tak obcięli, to byśmy byli bogaczami. O.
2: Podobno jesteś gościem, który potrafi zrobić w domu wszystko, tylko z jedną rzeczą ci trochę nie idzie. Z porannym wstawaniem. Lubisz sobie pospać do późnych godzin? Więc
4: tak, zgadza się.
2: Próbujemy o 6:50 to zrobić, ale na razie brzmisz całkiem okej, okay, no.
3: No tak.
4: No, jako całkiem. Dobrze mnie obudziliście tu do tego.
3: Słuchaj, no wszystkiego dobrego dla ciebie. Jak myślisz, kto nam doniósł na ciebie?
4: No, pewnie moja ukochana żona.
2: Zgadza się. Oczywiście, że to ona. I to ona zapewnia ci stówkę urodzinową i zapas oryginalnego soku, który wyślemy prosto pod twoje drzwi.
4: Super, dzięki.
3: Twoja żona napisała nam w zgłoszeniu: życzę mojemu facetowi mnóstwa energii. Może ona coś planuje na dzisiaj, słuchaj. Będzie ta energia, no, czy nie będzie?
4: O, dzisiaj to będzie na pewno.
2: No, to wieczorem zajmij się nią godnie.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Połączenie idealne. Swedish House Mafia i Lekkely, za chwilę siódma i za chwilę kolejne spotkanie z wiadomościami.
1: Zgadza się, Marcin Prowski kończy pić kawkę, za chwilę przyjdzie, no i do kawy tej naszej dorzuci informację. Będzie o progach podatkowych.
0: Podobno się coś zmienia dla klasy średniej, tylko zastanawiam się, czy nam to coś zrobi, czy nie zrobi.
1: To nie, bo my nie. To my tam nie. Daleko mamy do klasy średniej. Proszę pana, my jesteśmy niziutko i dopiero później klasa średnia i dopiero później są bogacze.
0: Znaczy ja miałem kiedyś taką koleżankę i ona mi mówiła, że ja jestem średni.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca! Łopatka wieprzowa, rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta, serwującej steki Poznań Kieksz, ulica Chojnicka 49.
5: Warszawska w stronę centrum, Bałtycka w tym samym kierunku, a także Niestachowska i okolice Ronda Obornickiego. To najbardziej zakorkowane miejsca w Poznaniu przed siódmą. Tragedii nie ma, ale noga z gazu się przyda. 17 na termometrach, sporo chmur, ale parasol może dziś zostać w domu.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta.
13: Sponsorem programu

0: Więcra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
1: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 30 jest rannych. W nocy rosyjska armia zaatakowała ukraińską stolicę. Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce. Do mieszkańców wschodniej Polski zostały wysłane też alerty. A o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
2: Tysiące mieszkańców Kijowa minioną noc spędziły na stacjach metra, chroniąc się przed atakami. W mediach społecznościowych krążą filmy z rosyjskich ataków na Kijów. Armia Putina użyła do nich dronów i balistyki. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce i postawiła w gotowości naziemny system obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Te działania, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, miały charakter typowo prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali też jednak alerty w tej sprawie.
1: To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego nowa 24% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych.
3: Wprowadzenie dodatkowego 24% podatku PIT oznacza zysk nawet 3600 zł w skali roku.
1: Wyliczał Łukasz Trybulski z redakcji ekonomicznej Superekspresu. Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku. Ostrzeżenia przed pogodą w kilku województwach, w Małopolsce i na Podkarpaciu dziś alert przed upałem, z kolei w pasie od Lubelszczyzny przez centrum po Lubelszczyznę spodziewane są burze. Natomiast na Podhalu czy w Bieszczadach obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem.
4: Kama.
5: I Wiktor.
4: W Radiu RTSK.
6: No i to jedziemy dalej, prawda? Czwartek za kwadrans piątek, 2 minutki po godzinie 7.
7: Wstałam, bo musiałam, czy dlatego, że chciałam.
8: Dzień dobry. Wstałem, bo chciałem. Ciasto zagniecione, farsz zrobiony, będą pierożki. Pozdrawiam serdecznie.
7: To powiedz mi, jak jest pierogi, to powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Odsmażane i z patelni, czy z wody i ze śmietaną?
6: Odsmażane z patelni z cebulką.
7: A, no to możemy. Co? Możemy się dogadać razem, bo ja wezmę te z wody.
6: A z jakiego miasta pan pochodzi?
7: Starczy dla każdego, Zielona Góra.
6: A ja Gorzów Wielkopolski.
7: No właśnie.
9: No mówię, że dogadamy się, no. No
7: oczywiście, że tak.
9: Powolutku, no oczywiście. A Dawid Podsiadło jest z Domorowej Górniczej.
7: A, to on je kaszankę. To też się dogadamy.
6: No dobra, życzymy wam fantastycznego, smacznego dnia i oczywiście czekamy na Messengerku.
7: Tak jest. Wstajecie, bo chcecie? Czy musieliście?

0: Razem walczymy o ten czwartek. 9 minut po godzinie 7. Tu Eseczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim oczywiście. Dla pana kawa z cukrem czy bez cukru?
0: A właśnie powiem ci, że zdrowo, bez cukru i nawet bez mleka.
1: Ach, ja też na czarno. Też tak lubię. No to my chyba do tego rankingu się tutaj dorzuciliśmy.
0: Mówisz, okazuje się, że wyznaczamy trendy?
1: Tak, spożycie cukru w Polsce spadło o 40%. Przeciętny Polak, czyli ja albo ty, spożywamy dziś mniej cukru niż dekadę temu. Prawie o 4 kg cukru mniej niż w ciągu roku, tak? No niesamowite.
0: Kurczę, to jak cukru nie jemy, to może chociaż sobie zaśpiewajmy.

0: Drogi śledzie, siódemka jedzie. Kwadrans po godzinie siódmej.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Wszystko działa, linie otwarte. 664-402-302. Nasze gadżety, do tego wydanie sierpniowe magazynu SK Story. To wszystko może wpaść zaraz w wasze łapy.
0: Dajcie sobie szansę na takiej właśnie przyjemności. Najpierw trzeba się dodzwonić. 664-402-302. I kto odpowie na siódme pytanie, ten zgarnie nagrody.
2: Halololo, dzień dobry.
0: Pamiętajcie, że mamy ograniczony czas, 2 minutki, żeby się wyrobić.
2: Czy ktoś jest po drugiej stronie? Halo, dzień dobry.
3: No dzień dobry, w końcu się udało.
0: No w końcu, ile możemy na ciebie czekać? No leźmy.
3: No ileż można, dzień dobry.
2: Pierwsze pytanie, uwaga, proszę się skupić, bo to jest ważna sprawa. Co to znaczy, że komuś odbiła palma?
3: Że ktoś ma nierówno pod sufitem.
2: Dobrze.
0: Drugie. Drugie, co to znaczy, że ktoś ma nierówno pod sufitem?
3: To znaczy, że odbiła mu palma.
2: Dobrze.
0: Trzecie.
2: Jak ma na imię, albo miał, twój ulubiony wujek?
3: Wujek Andrzej.
2: Dobrze. Wszystko się zgadza.
0: Czwarte. Jadąc do Trójmiasta od wschodu, najpierw jest Gdańsk, Sopot czy Gdynia?
3: Najpierw jest... Strzelam. Sopot.
0: No jak to? Byłeś kiedyś w Trójmieście, czy nie byłeś?
2: Gdańsk,
3: byłem, oczywiście, Sopot, że byłem.
0: Gdynia, no Gdańsk, kolei, Sopot, no. Gdynia, jedziemy od dołu tutaj, no.
2: Niestety, musimy się rozłączyć.
3: Sorry.
2: Żegnaj, piękny kawalerze.
0: A taki fajny był, prawda?
2: No, taki fajny.
0: I miał równo pod sufitem.
2: Miał, halo, dzień dobry.
0: Halo, halo.
2: Niestety, no.
0: Halo? Jesteś?
4: Dzień dobry, jestem!
0: No w końcu, lećmy dalej, dobra.
2: Jak się nazywa autostrada A2? Ona oprócz tego, że jest A2,
0: A2?
2: To ma jeszcze taką nazwę swoją, potoczną.
4: Ma taką charakterystyczną, jeździłem ten tędy nie raz. Jak też tam tędy często jeździ.
2: No i co to?
4: Święty.
2: Autostrada. Niech żyje swoboda i...
4: wolności!
2: Tak!
0: Niesamowite, że wiedział i się wyrobił w sekundzie. Dobra, lećmy dalej.
2: Czy są ślimaki bez domków, bez skorupek?
4: Oczywiście.
0: Siódme. Na jakim pytaniu wywalił się poprzedni słuchacz? To jest siódme pytanie.
4: Na czwartym.
0: Dobrze! Nie było pytanie na którym, ale dobra, zaliczamy. Już czas się kończył. Polubiliśmy cię, Miśku. Mamy dla ciebie prezenty, nagrody.
4: No,
0: rewelacja. Magazyn Radio SK, SK Story, wydanie sierpniowe i inne gadżety nasze SK-owe.
2: Tak jest. No i przy okazji jeszcze możesz, możesz zareklamować swoją firmę, pozdrowić znajomych, wygłosić apel do narodu.
4: Brawo, pozdrawiam wam wszystkich, ludzie, kochajcie się, żyjcie pięknym dniem, jest błądny.
2: Ale powiedział.

0: Za chwilę 7.30. Pokaż buty, jakie masz dzisiaj.
1: No proszę bardzo.
0: A, zielone.
2: Trampeczki.
0: A co tam? No bo za chwilę będzie o złotych butach. Kto dostał, kto przegrał. Klasyfikacja dla najlepszych piłkarzy Europy.
3: Kiedyś miałem złote buty.
0: Wiesz? Ja, oczywiście, chyba.
3: Naprawdę?
0: Naprawdę?
3: To takie, no tak... Albo mi się wydaje.
4: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
0: Były brudne od piachu po prostu.
3: Dokładnie.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Stłuczka? Grupa Cichy Zasada. Szybka, profesjonalna naprawa każdej marki. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
9: Już 29 sierpnia. Greckie wesele w Niku Beach nad Jeziorem Maltańskim. Wyjątkowa kolacja, muzyka na żywo, taniec Zorby i niezapomniana atmosfera. Nie zwlekaj, bilety są jeszcze dostępne.
10: Uwaga, uwaga! Dobrej szkoły nie wybiera się z reklamy. Dobrą szkołę trzeba zobaczyć. SMS Remes od lat działa w Opalenicy, gdzie w szkole podstawowej nie ma już wolnych miejsc. Teraz otwieramy nowe placówki w Szamotułach i Nowym Tomyślu. Przyjdź z dzieckiem, poznaj nas i zobacz, jak łączymy naukę ze sportem. SMS Remes, Szamotuły i Nowy Tomyśl. Przyjdź, zobacz, zdecyduj. Nabór trwa, a w Opalenicy zostały ostatnie wolne miejsca w liceum.
11: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj Osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu. Blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
18: Słońce mocno już świeci za oknem, no i to jest dobry zwiastun tego dnia, bo ta żółta kula na niebie ma być dziś bardzo dobrze widoczna. Do 25 nawet stopni wskażą nam termometry. Ciśnienie, tak jak w poprzednich dniach, może nie najwyższe, no ale to dobry pretekst, żeby pracę zacząć od dobrej kawy. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to coraz więcej aut aktualnie przy największych rondach, na Alei Wielkopolskiej w kierunku centrum, no i na Hetmańskiej przed Rejmonta, a także na Głogowskiej do Ściegiennego.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
5: 7.30 na zegarach, to jest Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Grozi mu 12 lat więzienia. YouTuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. A brytyjski książę Harry i jego żona Meghan wracają z USA do Wielkiej Brytanii. 6 lat temu Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i razem z żoną wyleciał do Stanów Zjednoczonych. W najbliższych tygodniach mają jednak opuścić Kalifornię.
0: SK Sport News.
5: A Harry Kane odebrał złotego buta dla najlepszego strzelca Europy. W ostatnim sezonie napastnik zdobył dla Bayernu 36 bramek. Bawarski klub opublikował nagranie z gratulacjami od innych piłkarzy. Wśród nich znalazł się m.in. Robert Lewandowski.
6: Hi Harry, congratulations on winning the European Golden Shoe.
5: A w klasyfikacji złotego buta drugi był Erling Haaland, a trzeci Kylian Mbappé. A Jelena Rybakina ponownie na drodze Igi Świątek. Do ich pojedynku dojdzie dziś w nocy w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Tenisistki mierzyły się ze sobą zaledwie tydzień temu. W finale w Toronto górą była Świątek.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
21: Jankes, Kama i Wiktor.
20: W Radiu SK.
22: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w czwartek. Za kwadrans piątek, jest super, naprawdę.
23: No i pytamy, czy to ochota była, czy to był przymus, że dzisiaj wstaliście? Chcieliście, czy musieliście?
24: Dzień dobry, wstałem, bo chciałem. Ciasto zagniecione, farsz zrobiony, będą pierożki. Pozdrawiam serdecznie.
22: Dobrze, że pan przypomniał się oczywiście. Bardzo serdecznie życzymy smacznego. Lubisz pierogi?
23: Oczywiście, że lubię. A odsmażane czy z wody?
22: Nie. Ja odsmażane.
23: A ja z wody, to się
22: dogadamy. A skąd pan jest?
23: Ja z Zielonej Góry.
22: A ja z Gorzowa.
23: O kurka.
22: A Dawid Podsiadło?
23: On je kaszankę akurat.

0: kalendarzu jest dzień wyznawania miłości, a tu Zalia na antenie, no to wyznaję, no. Absolutnie, całym serduszkiem, oczywiście tym muzycznym, jestem za nią.
1: Ty lubisz, prawda, Zalię?
0: No jak ona wchodzi po tych schodach i mówi, ty głupku,
1: w tym drugim... Gdzie tak powiedziała?
0: No w orkiestrze, w tym męskim graniu.
1: Okej, okay, ach... To jest do ciebie.
0: No, ja zawsze mam takie poczucie, że to do mnie. No.
1: W dzisiaj dzień wyznawania miłości, rzeczywiście, ale to przy okazji wyznajcie, no właśnie, komuś miłość na antenie Radia SK.
0: Wyślijcie nam coś miłego na zdjęciu, bo zbieramy wasze numery telefonów, bo po 8 zagramy w 5 słów. Mm-hmm. Trzeba przyciągnąć naszą uwagę w Messengerze czymś miłym, czymś miłosnym, jakaś taka fotka jakby się pojawiła.
1: I wtedy rzeczywiście będzie nam łatwiej wybrać kogoś na antenę, później ta osoba wybiera sobie albo ciebie, albo mnie, no i z tą osobą będzie walczyć o 5 stówek. Im więcej tych samych skojarzeń jednowyrazowych do naszego wyrazu, do naszego słowa, tym więcej kasiory.
0: Jankes ostatnio idzie po prostu naprawdę jak
1: dobrze przycinek. Idzie, naprawdę.
0: 4 stówy były, 3 stówy były ostatnio. To są dobre wyniki.
1: Na pewno znacznie lepiej mi idzie niż w kim jest Jankes.
0: Ciekawe, kogo dzisiaj wybierzecie. Coś miłego na fotce, numer telefonu, a my po 8 oddzwonimy i w sprawie kasy będziemy gadać.
2: Jankes.
3: Kama.
2: Wiktor.
3: W Radiu SK.
2: Promocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
5: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
4: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
7: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich! Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
9: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
10: Jaja Super Power na dożynkach. 22 i 23 sierpnia widzimy się w centrum Hipiki Jaszkowo. W sobotę zapraszamy fanów motoryzacji ze swoimi autami na zlot, a także na trening Super Power, piana party i imprezę z DJ-em Eski. W niedzielę Jaja Super Power Challenge Zone. Poczuj moc z natury. Partnerzy Jaja Super Power i The Haze.
11: To będzie ostatnia reklama. Zapraszamy do iKids Park Poznań. Na ponad 2800 metrach kwadratowych czekają trampoliny, ninja park, strefa VR, rodzinna restauracja. Klimatyzowana przestrzeń, która zapewnia komfort i zabawę nawet w upalne dni. iKids Park Poznań, Galeria Giant, ulica Krzywoustego 68.
12: I po reklamie.

0: też lubisz ten moment?
1: Oczywiście, że
0: masz
1: tak.
0: Masz takie momenty w utworach, takie swoje ulubione?
1: Mhm. Ja też.
2: A jak jest zła muzyka, to moim ulubionym momentem jest jak się kończy.
0: U nas tylko i wyłącznie dobre dźwięki na antenie Radia SK. No i on, który no wpada na kawę codziennie rano przed godziną 8 i robi zamieszanie.
2: W dowodzie ma napisane Kamil Dosel, ale codziennie zmienia osobowości. Dzisiaj na przykład bimbrownik Bożena się objawi narodowi.
0: Przychodzi on do okienka jakiegoś urzędu. Dzień dobry, to Kamil Dosel. O nie, nie.
2: Nie, ja pana słyszałem, pan jest bimbrownik Bożena.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Czy ja do pani Katarzyny z wylotu na Egipt 22 się dotelefonowałam?
4: Tak, tak.
5: Moje uszanowanie, bimbrownik Bożena. Ja telefonuję z biura podróży, bo tutaj mamy informację. Wy chcieliście pokój na dwie osoby, a później pokój dziecięcy, tak? Dobrze zrozumiałam?
4: Znaczy się dwa dwuosobowe, nas
5: to,
4: jest
5: to.
4: 8.
5: No właśnie, tak właśnie.
4: Dwa dwuosobowe i jeden czteroosobowy, jak się
5: no
4: da.
5: No właśnie. I tutaj, proszę pani, ja mam komplikacje, bo tak, będziecie na tym piętrze, które będzie odświeżone i ja muszę was podzielić, bo tak, prawa strona by była pierwsza do tapetowania, a później by państwo przenieśli na lewą stronę. Tutaj musieli byście być czujni i dlatego też ten telefon jest wykonany, żebyście mieli te pokoje, które chcecie, ale one będą tapetowane.
4: Dobrze, ale my się będziemy musieli przenosić po prostu?
5: Nie. Ten pokój będzie najpierw po prawej stronie za uch, chyba prawdopodobnie dwa dni tapetowany, później oni przechodzą na lewą stronę i będą lewą stronę tego pokoju tapetować.
4: My tam będziemy w tym pokoju i nie musimy nic wynosić, tylko oni sobie po prostu przesuną, jak będziemy chcieli.
5: Tak, no właśnie o tym mówię. I zasłonią was folią malarską, żeby się, proszę państwa, nic nie pobrudziło od tego tapetowania. A później, proszę pani, jak skończą prawą stronę tapetować, to zdejmują folię, przesuwają łóżka na tą wytapetowaną stronę i tapetują lewą.
4: I państwo, dobrze, no to i to będzie dwójka, tak?
5: Tak, to będzie dwójka, a później ta czwórka jeszcze.
4: Czyli tak naprawdę cały pobud będziemy mieć tapetowanie pokoju.
5: Może tak być, proszę pani, bo jeżeli napotkają komplikacje, to mogą tapetować, proszę pani, troszeczkę dłużej. Ale to kwestia jednego, dwóch dni.
4: Aha, dobrze, no to niech będzie, trudno, no jakoś. Jakby się coś zmieniło, to będziemy dawać znać.
5: Ale rzeczywiście, myślę, że... będę też informowała, proszę pani. To teraz tak, na koniec powtórzmy, proszę pani, co zostało ustalone, żebym ja wiedziała, że państwo wiecie i zakreślam, żeby dawać te pokoje wam.
4: I to będzie jedna czwórka i dwie dwójki.
5: Tak, tapetowane.
4: Tak, tak, no mam nadzieję, że nie udusimy się tam od klei.
5: No, proszę pani, w tym wszystkim państwu pomoże też Przemek.
6: Cześć, ciotka, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Szwagier, nie żyjesz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No, szwagiera, słyszałeś.
2: Jakby ktoś słuchał nas z prokuratury, to były tylko żarty.
8: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
7: Castorama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Castorama!
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta, serwującej steki Poznań-Kieksz, ulica Chojnicka 49.
17: Postójcie na dojazdach do ronda Starołęka, na Krzywoustego przed rondem Ratajem. No i nie najlepiej wygląda też sytuacja na Przybyszewskiego przed Grunwaldzką, na Solnej przed Aleją Niepodległości, a także na Lutyckiej i na Lechickiej. Sporo słońca, 17 aktualnie na termometrach i bez deszczu dzisiaj.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
18: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zgodnie z zapowiedziami rządu, mieszkańcy dostali SMS-y ostrzegające o zmasowanych atakach na zachodnią Ukrainę, które mogą zagrać.

0: Zdarzać także wschodnim województwom Polski. Pierwszą tego typu wiadomość dostali chwilę po 4 nad ranem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego, a ze szczegółami reporterski Bartek Ważny.
1: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty.
2: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj zagrożenie na terytorium RP.
3: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
1: Około 5.30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
0: A w nocnym zmasowanym ataku Rosjan na Kijów zginęło 12 osób. Z lotniska prosto do szpitala kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przyleciało do Rzeszowa maszynami lotniczego pogotowia ratunkowego. W placówkach na Węgrzech pozostaje 5 osób, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
0: A na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski.
5: Jankes. Kama. I Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: No to co? Co tak kiwasz głową?
8: Kiwam, bo się z tobą witam. No tak,
7: dzień dobry. Dzień dobry.
8: I doktor and doctor.
7: Dzień dobry, 3 minutki po godzinie 8.
8: No i jak, wstajecie, bo musicie, czy dlatego, że chcecie? 20 dzień sierpnia, jak u was? Przymus czy dowolność?
9: Cześć wam. Ja patrząc wczoraj na stan mojego konta, to jednak stwierdziłem, że chce mi się wstać do pracy. No i jest.
10: Ale też sobie przypomniałem właśnie, że nie wiem, wczoraj zrobić opłaty, ale... Pożyczysz stówkę?
8: Nie, dzwoń tam do spółdzielni.
7: Będzie za miesiąc.
8: Poproś na kreskę.
7: Za chwilę będzie można rzeczywiście podkręcić trochę swój budżet. 5 słów, 5 stów.
8: Wyślijcie coś ładnego, dajcie numer telefonu w Messengerze, a zaraz oddzwonimy.

0: Dobrze, 9 minut po godzinie 8, zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
1: I zabieramy się za Zośkę, dzień dobry.
0: Zosiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Zosiu. 5 stówek chcemy ci włożyć do portfela, jesteś za?
2: Jestem, oczywiście.
1: Pochwal się najpierw, jakie zdjęcie wysłałaś, bo czekaliśmy na coś ładnego. Co to jest to ładne od ciebie?
2: No, każdy ma inną definicję. Piękna dla mnie to jest mój kotek, który sobie dzisiaj zasnął w bidecie.
0: Wow. Ale tam wygodnie można się fajnie przytulić do ścianki.
1: Kształt taki ma, akurat taki wklęsły kotek ja ładnie to wypełnia.
0: Jak jadę pociągiem, to lubię sobie przy oknie, bo wtedy mogę się przytulić do okienka.
1: No, no dobra, okej. Okay. Słuchaj, sprawa wygląda tak, droga Zosiu, że za chwilę usłyszysz 5 słów. Słowo i rzucasz swoje skojarzenie. Coś, co wpadnie ci do głowy. No i potem osoba, którą wybierzesz, albo Jankes, albo ja, nie będzie tego słyszała, wróci do studia. Jeżeli trafi w twoje skojarzenia, skojarzy tak samo, to za każde jedno dostaniesz 100 zł.
2: Dobra.
0: Jest słowo z naszej strony, później twoje słowo, twoje skojarzenie, jedno słowo. No i robi się z tego nawet 5 stówek. Dobra, kogo wybierasz?
2: No to...
1: Janki czy Wiktor?
2: Wiktor może.
0: Wiktor. I masz za swoje, chłopaku. Bardzo dobrze. Okej, okay, Wiktor za chwilę ucieknie ze studia. To jeszcze przywitanko, jakieś poznanko jeszcze większe z naszą słuchaczką.
1: Zosia, powiedz mi, jakie jest twoje hobby? Co ty robisz lubisz robić w wolnym czasie?
2: Wiesz co? Bardzo lubię ceramikę. Mhm. Lubię też siłownię. No i takie dziewczęce sprawy.
1: Okej, okay, dobra, to ja wychodzę. Zostawiam cię z Jankesem. On będzie zapisywał twoje skojarzenia, ja ich słyszeć nie będę. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Zmieniamy się, bo dzisiaj Wiktor realizował program, więc dobrze. Dziękuję panu bardzo, są słuchaweczki. Zosia, jesteś?
2: Jestem.
0: Dobra, okej. Okay. Dobrze. Wiktor, idź już! Dobra, już poszedł. Dobra, już zniknął. Drzwi zamknięte, zareglowani jesteśmy. No dobra, no to będziemy próbować. Sekundka, tutaj, żebym czegoś nie popsuł. Jest pierwsze słowo, Zosiu.
2: Dobra.
0: Tenis.
2: Piłeczka. Albo paletka, no to niech będzie.
0: Musisz wybrać coś.
2: No to paletka.
0: Paletka. Kojarzy się również, rozumiem, z makijażem, tak?
2: Prawda.
0: Dobra, lecimy dalej. Naleśniki?
2: Dżem.
0: Dżem? Szybkie, dobre, szybkie skojarzenie i jest pysznie. Sznurówka?
2: Buty?
0: Mhm. Łatwogang?
2: Cancer Fighter BDOS, niech będzie BDOS.
0: BDOS, fajne skojarzenie, super. I ostatnie słowo, oby za 5 stów, głośnik.
2: Muzyka.
0: Muzyka, zanotowano. Tenis, paletka, naleśniki, dżem, sznurówka, buty, łatwogang, BDOS i głośnik, muzyka. To są twoje skojarzenia do naszych słów. Za chwilę zaprosimy Wiktora. No zobaczymy, jak się sytuacja potoczy, dobra? Bądź blisko radia.
2: Dobra, czekam.

0: Jak? Mam jakieś szanse, czy nie? Jak to oceniasz?
1: Słuchaj, tak oceniam te wszystkie propozycje Zosi, naszej słuchaczki, w pięć słów, że możesz pójść na rekord.
0: Ale na rekord na
1: tak,
0: minus?
1: Ten drugi.
0: ten negatywny. Tak. Pięć słów. Cześć Zośka.
2: Cześć, znowu.
0: Dzień dobry ponownie.
1: Zosia, no przy dwustu złotych uważam, że to będzie sukces.
0: No to dawajcie.
2: Naprawdę?
0: Od razu. Nie przedłużajmy, tylko lećmy. Dawaj pierwsze hasło.
1: To takie moje przeczucie, ale okej. No dobra, pierwsze hasło. Tenis.
0: Zosia, czy tu chodzi o osobę?
2: Nie, o rzecz.
0: Dobra, przypominam, że ja mogę cię o coś zapytać, a ty możesz odpowiedzieć tak lub nie w ramach jakiejś takiej podpowiedzi.
2: Sorki, dobra.
0: Ale okej, jeżeli rzecz, jeżeli tenis, to...
1: No.
0: Rakieta, paletka?
1: No wybierz sobie coś.
0: Rakieta, paletka.
1: No wybierz sobie coś.
0: To jest to samo. Rakieta łamane na paletka, to jest moja odpowiedź.
1: No dobra, okej, zaliczamy. Paletka.
2: Jest.
1: Byłem pewny, że kto by powiedział w ogóle paletka?
0: Jeszcze miałem piłeczkę w głowie,
1: ale... No piłeczka bardziej pasuje, jakbyś powiedziała Zosia rzecz.
0: Dobrze.
1: Dobra, ale kibicujemy dalej, okej. Dobra, stuwa jest już na koncie, lećmy dalej. Naleśniki.
0: Jak naleśniki, to tylko z dżemem. Dżem.
1: Tak?
2: Tak!
1: Ja bym od razu powiedział z serem.
0: Niesamowite. Ja jestem team jam.
2: Albo
1: śniadanie.
0: Dobrze. Ty, no i już mamy te 200.
1: Ja bym zupełnie dobrze, że ciebie wybrała, bo oceniałeś... ze mną byłoby zupełnie inaczej. No dobra, 200 już na koncie. Łatwo gang. Kolejne słowo.
0: Łatwo gang. Nie jest łatwo. Dobra. Nie będę przedłużał. Mój wyraz to pomoc.
1: B-do-S.
0: B-do-S. Mogłem zapytać, czy chodzi o osobę.
1: Lećmy dalej. Głośnik. Coś ci, z czym ci się kojarzy głośnik?
0: No, z graniem, z muzyką, z radiem. No.
1: Dawaj!
0: Eska?
1: Nie. Muzyka.
0: O bo. No dobra, dawajcie ostatnie.
1: I ostatnie. Sznurówka.
0: No jak sznurówka? To no. Buty. Buty? But? Tak?
2: Jej, ale fajnie.
0: Zgarniasz. 300.
2: Super, ale się cieszę. Dzięki bardzo.
1: Poszliście na rekord, naprawdę, brawo. Nie, no taki no...
0: No tak, no, dobrze, norma. Dokładnie.
1: Najczęściej 300-400 wręczamy. Gratulujemy. Oj, oczywiście, super. Zosiu.
2: Dziękuję bardzo, 300 bardzo mi miło.
1: Po twojej stronie od nas, od Radia SK w akcji 500. Gratulacje.
0: Gratulacje.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję wam bardzo.
0: Bardzo proszę. A ja do mojego kolegi, chyba już nie kolegi Jankesa, mam jedną ważną wiadomość.
1: Aha.
0: Nie sądziłem, że tak nisko mnie będziesz cenił.

0: Alex Warren i Passenger, akurat dla kierowców i dla pasażerów. Dobre informacje za chwilę.
1: Dobre czy niedobre w końcu?
0: Znaczy, no dobrze, że one są, bo będzie można uniknąć zablokowanej piątki ekspresowej.
1: Ach, tak, za chwilę rzeczywiście szczegóły. Uważajcie na siebie, szerokości, no i jedźcie bezpiecznie do celu.
0: 8:30 za chwilę. Jankes. Jankes. Jankes. Jankes.

0: Reklama.
1: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl.
8: Czuję, że jesteśmy już o krok od kupna mieszkania.
9: To może ten krok wykonać w biurze sprzedaży?
8: I przy okazji zgarnąć rabat?
9: I przy okazji zgarnąć rabat.
8: Tylko do końca sierpnia we wszystkich poznańskich inwestycjach sprawi specjalne rabaty. Deweloper Sprawia zaprasza do biur sprzedaży w Poznaniu. Przy ulicy Dąbrowskiego 56 i Unii Lubelskiej 6 przez U2. Szczegóły na sprawia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
12: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
11: To w ogóle możliwe?
12: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
16: Korki widać jeszcze na Jana Pawła w stronę Rataj, na Niestachowskiej do Świętego Wawrzyńca, na Bukowskiej do Przybyszewskiego, no i na tej drugiej też, na Rejmonta do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego, no i zdecydowanie mniej aut mogłoby być na Królowej Jadwigi, na Hetmańskiej i na Roosevelta. No, niestety mam obawy, że za 2 tygodnie tych samochodów będzie jednak więcej. Od rana mamy za to dobrą jakość powietrza, sporo słońca w czwartek, no ale chmur też ma być sporo.
15: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
17: 8.30, zaczynamy Eskanius, Marcin Procki. Zapraszam na początek. Ważna informacja dla kierowców. Ekspresowa piątka w stronę Gdańska, zablokowana w Kujawsko-Pomorskiem. W Bożynkowie koło Bydgoszczy dachowało auto. Teraz Rumunia. W nocy w jej przestrzeń powietrzną wleciał dron. Stało się to podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec rozbił się na niezamieszkanym terenie. Sprawdzamy jeszcze sytuację na stacjach paliw, bo na nich kilkugroszowe wzrosty. Maksymalna cena za litr diesla to 7,52 zł, a to o 5 groszy więcej niż wczoraj. Za benzynę 95 trzeba z kolei zapłacić o 3 grosze więcej niż w środę, czyli 6,49 zł.

0: No i proszę bardzo, już 8 godzina czwartku, za kwadrans piątek, 8.32 dokładnie.
1: Chyba Robert Gawliński kiedyś miał taką piosenkę. Wstaję, bo chcę.
0: A jak z wami? Wstajecie, bo chcecie, czy może musicie?
2: Leśniewska, ja to musiałam wstać, niestety, ale w sumie też trochę chciałam. Tak sobie rano odpalić eskę i jakoś lepiej dzień się zapowiada. Miłego dnia.
1: A również.
0: No, fajnie, przyjemnie, tak sobie poprzytulaliśmy się, no.
1: Taka niespieszna ta pani, fajna.
0: Fajnie, fajnie, że z nami jesteście. No i pochwalcie się, jak to jest dzisiaj z wami, w czwartek, 20 sierpnia.
1: A wiesz, skąd jest Dawid Podsiadło?
0: No skąd? Z Górniczo-Hutniczej Dąbrowy Górniczej.
1: A wiesz, co lubi jeść?
0: Tak.
1: Kaszankę.

0: Tańczymy z wami od samego rana w czwartek 20 sierpnia 8.38.
1: Ważne informacje przekazujemy. SK uczy, SK bawi.
0: SK.
1: SK informuje o tym, że uwaga. Zespół z Politechniki Wrocławskiej.
0: O, to bardzo fajni, poważni, ciekawi i cudowni ludzie.
1: We współpracy z naukowcami z Krakowa i z Niemiec.
0: Czyli rozszerzyła się ta współpraca, dobrze?
1: Razem pracowali i badali bakterie jelitowe i okazało się, że, teraz trzymaj się, bakterie jelitowe kierują naszym nastrojem. I to, czy jesteś w dobrym humorze, czy w złym humorze. I to, jak się czujesz, zależy od tego, jakie masz bakterie w jelitach.
0: Bakterie jelitowe. A? No to muszę przyznać, że dzisiaj dobrze mną pokierowały.
1: A myślisz, super, że twoje bakterie jelitowe polubiłyby się z moimi? Jakbyśmy je zapoznali na przykład.
0: Jak to trzeba by się zbliżyć jakoś tak do siebie?
1: No. Idziemy?
0: To może przerwa.
2: Autopromocja.
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy. Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce. Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu.
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Cześć, sąsiedzie. Jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
8: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
7: To okna PCV z fabryki Bros?
8: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
9: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
10: Szukasz sklepu motoryzacyjnego? Autoczęści Łączkowiak. Dwa sklepy i 30 lat doświadczenia. Akumulatory, oleje, żarówki, filtry, tarcze, klocki i setki innych produktów. Dla kierowców, pasjonatów i mechaników. Hurt i Detal. Znajdziesz nas w Poznaniu, Franowo, w holu OBI, czynne do 20 oraz w Daszewicach. Autoczęści Łączkowiak. Laczkowiak.pl.
11: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
12: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
13: No, bo mają wszystko taniej.
12: A jeszcze jakiś?
13: Bo mają najlepszy wybór.
12: No i?
13: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
12: Ciekawe, co jeszcze?
13: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
14: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj Osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu. Blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
16: I po reklamie.

0: się zrobiło melancholijnie, romantycznie. Znowu te moje bakterie jelitowe chciałyby się przytulić do twoich.
1: Nie ma problemu, moje powiedziały, że będą dostępne po 9:00.
0: Chętnie.
1: Jakby co, to jeszcze trzeba poczekać 11 minut.
0: Oby było wtedy wolne. Zaraz jeszcze Sanach i Miłość jest ślepa. To tak a propos miłości też wam zagramy, ale dzisiaj pytanie od samego rana, bo to nas ciekawi, czy przymus was obudził i musieliście wstawać na przykład do roboty, czy jednak z własnej woli, czy są szaleńcy, którzy podnoszą się wcześniej rano tylko dlatego, że lubią.
1: Bo lubią, tak. Tych osób na pewno jest mniej, aczkolwiek no dobra, odbierzmy kolejny telefon. Halo?
2: Cześć, Eska. No ja wstałem, bo musiałem.
0: To już się nic więcej nie wydarzy.
1: Ja to czekałem na puentę jakąś.
0: Coś, zadajesz proste pytania, dostajesz proste odpowiedzi.
1: Ktoś jeszcze? Halo, dzień dobry.
0: Kocham pana.
3: Wstaliśmy z żoną o 2:00 w nocy, żeby pojechać do Szczyrku i wyjść na wschód słońca na Malinowską skałę. Pozdrawiam Radio SK. O.
1: I zadowolony słuchacz, czyli chcieli. No a jednak.
0: Szaleństwo. Nas to stać by było jedynie na to, żeby wejść na YouTube'a i wpisać sobie wschód słońca, Szczyrk, pokaż filmy.
1: Jankes, dobranoc.
4: Jankes, Kama i Wiktor
5: w Radiu SK.
0: Miłość jest ślepa. Jakby
1: właśnie
0: co?
1: Chciałem powiedzieć, tak.
0: Marta i Damian, oni już nie są razem.

0: ładnie, gramy ładnie, ale już tutaj powoli Marcin Procki zerka zza szyby na nas, mówi: wpuśćcie mnie, bo stoi w kolejce.
1: Nie wiem, czy się wyrobi, bo stoi w kolejce.
0: Właśnie o tym będzie w newsach. To jest dziwna sprawa, bo nie spodziewaliśmy się, że tyle osób ruszy fizycznie do urzędów, żeby zastrzegać PESEL-e, skoro można to robić w M-Obywatelu.
1: Ale nie każdy ma rzeczywiście i smartfona, i aplikację, i tam nie każdy się dobrze w tym czuje, porusza po wycieku danych. Rzeczywiście ruszyliśmy blokować.
0: No to szczegóły już za chwilę o pełnej.
2: Jankes!
3: Kama!
2: I Wiktor!
3: Radio
2: EBTSK!
3: Radio
1: SK! Jakie ty masz dwie pierwsze cyfry u siebie w PESEL-owni?
0: 8-4.
1: O, kamo!
0: No to teraz dawaj ty, no pochwal się.
1: Reklama.
4: Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I

0: 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta, serwującej steki Poznań Kieksz, ulica Chojnicka 49.
12: Sporo aut wciąż na Lutyckiej w obu kierunkach. Na dojazdach do Rąd, Rataje i do Śródki. Delikatnie sprawniej mogłoby się też przemieszczać Lechicką i Świętego Wawrzyńca w stronę centrum. No i wyczuwam, że są osoby, które się ze mną zgadzają. Pochmurno, później więcej przejaśnień i do 25 stopni.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta.
13: Jest 9, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Paniki nie było, ale alerty RCB obudziły o poranku mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wiadomości dotyczyły zmasowanego ataku Rosjan za naszą wschodnią granicą. To pierwszy raz, gdy władze w związku z atakami za naszą granicą posłużyły się tym kanałem komunikacji.
14: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj.
15: Jak tak przeczytałam, no nie było tego alarmu, żeby tego dźwięku. Normalnie do pracy i poszło.
13: Mówili mieszkańcy Lublina, o 6 rano alarm został odwołany. Długie kolejki i godziny czekania to w urzędach, do których ruszyli Polacy, by zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić z pomocą aplikacji mObywatel, ale część osób wybiera rozwiązanie stacjonarne.
16: Bałagan, niepotrzebna biurokracja w dobie elektroniki.
17: Ile jeszcze przed panem osób?
18: Jeszcze 5.
17: Czyli długo już pan stoi?
18: Ponad godzinę.
13: Mówili czekający przed jednym z urzędów w Warszawie. Kolejki do zastrzegania PESEL-u zaczęły się po ataku hakerskim na platformę My Doctor. Robert Lewandowski strzela, a Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie, był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał 11.
19: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
13: A dla Chicago to 6 wygrana z rzędu.
20: Czy mówi się przez czy Chicago.
21: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
22: To było coś z cyklu Nie znam się, to się wypowiem.
20: Znam się, dlatego się wypowiem.
22: A Częstochowa jak się mówi?
20: Przez szy. Szanowni Państwo, wstaliście, bo chcieliście, czy wstaliście, bo musicie? Badamy sytuację terenową. Dzień dobry.
23: Cześć, SK.

0: A ja tylko chciałam się pożalić, że dzisiaj przed budzikiem obudził mnie deszcz. I to niemiłosiernie
1: duży.
0: Nieładnie.
2: Nieładnie.
3: Nieładnie.
2: Nieładnie.
3: Ja lubię w deszczu spać. Ale wiesz, jak mi moknę, tylko jak z boku śpię tam, gdzie sucho, a tam sobie kapie, to jest super opcja.
2: Potem tak kaszlesz jak dzisiaj. O, o właśnie, o właśnie.
3: A ty na urlop idziesz po weekendzie?
2: Tak.
3: Da ci kaszlę, to nie pójdziesz.
2: Z kim ja pracuję? No.

0: On kiedyś rzucił szkołę, czyli sombr, no i zajął się muzyką, no i mamy efekty specjalne.
1: Czyli jednak.
0: Czyli jednak nie wracamy. Słuchajcie, wakacje trwają! Ja dwa razy, będą trwać długo.
1: Dwa razy próbowałem skończyć studia, ani razu mi się nie udało. Poległy w konfrontacji ze mną, więc coś w tym jest. Wielcy ludzie nie kończą szkoły.
0: Była autopromocja.
1: Tak. Dzieci, nie róbcie tego, a jak jedziecie teraz do szkoły z dziećmi, to zatkajcie im uszy, żeby się nie inspirowało.
0: Ale to już poleciało, nie ostrzegliśmy wcześniej troszkę. Ale dobrze, fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Wakacje trwają, dla niektórych dłużej, dla innych krócej. Na pewno jest wciąż aktualne pytanie.
1: Czy obowiązkowo wstaliście, bo musieliście, czy dlatego, że po prostu mieliście na to ochotę? Dzień dobry.
2: Ja dzisiaj musiałem wstać o 5, a chciałem o 6. Wstałem o 6. Robota nie zając. Wakacje są. Cześć.
0: O, dziękujemy i to jest jakby dość proste.
1: Mam wrażenie, że pan jest kuzynem tego gościa z tego filmu.
3: Do PKS mam 5 km. O 4:15 jest PKS.
4: I zdążysz pan?
3: Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się.
5: Kama i Wiktor.
0: Dziękujemy pięknie. Kiedyś jechałem PKS-em z Poznania do Gorzowa.
1: Nie chcę tego słuchać. Nie opowiadaj mi.
0: Oj, źle to się skończyło, bo zjadłem coś niedobrego po drodze, a nie było na pokładzie toalety.
1: I to jeszcze były czasy, kiedy nie było klimatyzacji.
0: Też. Poprosiłem, żeby pan się na chwilę zatrzymał i wszyscy mi klaskali. Wszyscy mi klaskali.
1: Przestań mówić.
0: Cały PKS.
1: Wyłączam ci mikrofon.
0: Cały.
6: Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
10: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jesteś przedsiębiorcą i w swojej firmie zarządzasz flotą minimum 15 aut? Wybierz model Volkswagena w leasingu 101% i skorzystaj z pakietu serwisowego w atrakcyjnej cenie. Już od 49 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły u dealera lub na Volkswagen.pl.
13: Sprawdź u dealera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
14: Volkswagen.
15: Szukasz nowej podłogi? Teraz jest najlepszy moment. Letnie promocje i wyjątkowe rabaty na wybrane podłogi czekają w Malta Trading. Szeroki wybór, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż z 8% VAT-em. Nie przegap tej okazji. Malta Trading. Poznań, ulica Wołkowyska 32. Wietrzenie magazynu trwa tylko przez ograniczony czas.
16: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
17: He's psycho.
16: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
18: Hello?
16: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
20: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
21: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
22: Play.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: W górę wiosła, żeby maltańska woda was niosła. Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Jedna z największych imprez sportowych w Polsce w tym roku. Najlepsi zawodnicy globu. Koncerty, emocje i zabawa. Poznań, Malta, 26-30 sierpnia. Bilety biletomat.pl.
25: I po reklamie.

0: 9.39 tutaj SK Guru Josh Project. Ale ten numer ma lat, prawda?
1: 2008 rok. Kiedy to było?
0: No,
1: w mojej głowie 2 lata temu, a tak 18, naprawdę 20, trochę więcej.
0: 18 lat temu, no. No dobra, dobra. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Co ty tam znalazłeś? Co to za historia?
1: Słuchaj, no, historia, która chyba nas nie dotyczy, bo ona dotyczy bogatych ludzi, właścicieli wielkich firm.
0: O, to chętnie posłucham.
1: Przedwczoraj minęliśmy w kalendarzu Dzień Wolności Sektora Prywatnego. To oznacza, że do 18 sierpnia wszystkie pieniądze, które były zarabiane przez firmy, korporacje, szły na utrzymanie państwa. A dopiero od wczoraj, od 19, to co wszystko zarobią, mogą chować do własnej kieszeni. Ktoś to tak policzył. 229 dni pracujesz tylko na ten kraj, w którym mieszkasz.
0: Niesamowite. Dobrze, że to nasz szef ma firmę, a my w niej tylko pracujemy.
1: Wyobraź sobie ten top najbogatszych Polaków, tak, nie wiem, Rafał Brzoska, jakiś Sołowow, czy ten gość, co ma te markety Dino.
0: No i my?
1: My jesteśmy szczęśliwi, oni są smutni, ja im współczuję.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brikomanie, a gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
9: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 22 i 23 sierpnia jaja Superpower zapraszają do Jaszkowa. W sobotę przyjedź swoim autem na wielki zlot fanów motoryzacji. Baw się z Radiem SK i trenuj z Superpower. W niedzielę czeka Challenge Zone i sportowe wyzwania. Do zobaczenia w Centrum Hipiki Jaszkowo. 22 i 23 sierpnia. Partnerzy jaja Superpower i The Haze.
13: I po reklamie.

0: taki przesąd radiowy, że tytuł piosenki, która kończy twój program, to jest w pewnym sensie to, co spotka cię dzisiaj w ciągu dnia.
1: Sad Girls, tak?
0: Tak, same smutne dziewczyny dzisiaj będziemy spotykali do końca czwartku.
1: Ale to czasami fajnie, bo wtedy się taką zupełnie inną muzykę gra na randce.
0: A jak dziewczyna smutną. Jest smutna, to może się pocieszyć.
1: Lepiej w tę stronę niż w drugą.
0: No i zawsze sobie jakoś wytłumaczymy.
1: Dobra, kończymy nasze dzisiejsze wywody. Co złego, to nie my. Wracamy jutro z samego rana. Będziemy w komplecie. Wy też dołączcie do nas punktualnie o godzinie 6.
2: Kama i Wiktor. Radio SK.
0: Chudy też był z nami. Polecamy przechodzenie do pracy z pieskami.
1: Ja jutro przyjdę z Jimmy'm jeszcze do Chudego.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj. Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.pl.

0: Elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku. Ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy. 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
1: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl. Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
12: Dziś drogowców spotkacie na Grunwaldzkiej, gdzie trwa remont nawierzchni. Poza tym dziury będą łatane m.in. na Strużyńskiego, Marcelińskiej czy Lechickiej przy zjeździe do Galerii Handlowej. Poza tym obecnie bez większych korków, chyba że przy tych największych rondach. No a po stanie chmur nadal ciężko uwierzyć, że większość dnia będzie dziś słoneczna i powyżej 20 na plusie. Padać nie powinno, chyba że po 19 na Bułgarskiej, no ale tutaj liczę na to, że będą gole padać tylko dla Lecha.
11: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
13: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. To był jeden z najpotężniejszych rosyjskich ataków na ukraińską stolicę w ostatnich tygodniach. 12 osób nie żyje, a około 40 zostało rannych w wyniku nocnego ostrzału Kijowa. Na linii ukraińska korespondentka SK Marta Radio. Marto, jak wyglądały te ostatnie godziny?
14: Kijowa w nocy wystrzelono kilkadziesiąt rakiet różnych typów, a także prawie 170 dronów. Od nocy w ukraińskiej stolicy trwa akcja ratunkowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Sołomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok.
13: A strażacy dogasili pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Walczyli z nim od soboty. Wczoraj ruszyły oględziny, które mają ustalić przyczyny pożaru. A polskie kluby przed ostatnimi przeszkodami w europejskich pucharach. W Lidze Europy Jagiellonia zagra z Iberią Tbilisi. Pierwszy gwizdek o 18. Godzinę później Lech Poznań zacznie mecz z FC Thun. Z kolei w Lidze Konferencji o 20 początek meczu Górnika Zabrze z AS Monaco, a o 21 Raków zacznie spotkanie z Hajdukiem Split.
15: Niezależnie od wspieranych barw klubowych, no to jeśli chodzi o puchary, jeśli chodzi o reprezentację, to wszyscy gramy do jednej bramki, prawda? Oby jak najwięcej naszych w kolejnych rundach. Łatwo Gang i Majko, czyli już za chwilę spotkanie z numerem Wszystkie Marzenia. Będzie też Zara Larsson. Maneskin na początek, Michu, witajcie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Jana Spyro, jak ona pięknie brzmi w tym numerze Great Expectation na antenie Radia SK. Dziś nie tylko dzień, jeśli chodzi o europejskie puchary, ale też tak, 20 sierpnia to jest Dzień Komara i dziwnym zbiegiem okoliczności ja świętowałem wspólnie z dwoma albo trzema dziś, od 4:15. I już nie zasnąłem. One świętowania nie przeżyły, taka była impreza. Dlaczego dziś? To na pamiątkę odkrycia, że malaria przenoszona jest właśnie przez samice komarów, a malaria to powód śmierci nawet więcej niż 500 000 osób na całym świecie rocznie. Nam malaria nie grozi, ale jeśli myślicie, że zmiany klimatu spowodują, że będziemy mieli palmy przed domem, no to naukowcy twierdzą, że raczej nie. Za to komarów może być więcej i sezon ich aktywności może się wydłużać. Tak, świętujmy nie świętując. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me w Radiu SK. Za moment, a później Shakira i Burna Boy, a ja idę się podrapać. W miejscach ugryzień komarów.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Stłuczka? Grupa Cichy Zasada. Szybka, profesjonalna naprawa każdej marki. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
2: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
5: Nie zgadzam się.
4: Słucham?
5: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
4: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
6: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
7: W ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
8: Budoma Market, podłogi, drzwi.
9: Zapraszamy do iKids Park Poznań. Na ponad 2800 metrach kwadratowych czekają trampoliny, ninja park, strefa VR, rodzinna restauracja. Klimatyzowana przestrzeń, która zapewnia komfort i zabawę nawet w upalne dni. iKids Park Poznań, Galeria Giant, ulica Krzywoustego 68.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, uwaga! Dobrej szkoły nie wybiera się z reklamy. Dobrą szkołę trzeba zobaczyć. SMS Remes od lat działa w Opalenicy, gdzie w szkole podstawowej nie ma już wolnych miejsc. Teraz otwieramy nowe placówki w Szamotułach i Nowym Tomyślu. Przyjdź z dzieckiem, poznaj nas i zobacz, jak łączymy naukę ze sportem. SMS Remes, Szamotuły i Nowy Tomyśl. Przyjdź, zobacz, zdecyduj. Nabór trwa, a w Opalenicy zostały ostatnie wolne miejsca w liceum.
12: I po reklamie.

0: ci bum, ci bum, bum. Sean Paul, Give It Up To Me na antenie Radia SK. Nasze eksportowe, sportowe duo, czyli gówniara z paletką i ten od kopania piłki naprawdę w dobrej formie. Iga Świątek z ćwierćfinale Cincinnati Open. Tam zagra z Jeleną Rybakiną. Lewy, bo oczywiście o nim mowa. Najpierw walczył karnego, a później go wykorzystał i jego Chicago Fire wygrało 2-1 dzięki temu karnemu z Orlando of the City. Dobrze idzie naszym za oceanem. Oby tak dalej. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. Przypomnę ten numer za chwilę, później będzie między innymi Gips, Kukon, a później jeszcze obiecuję, że przed 11 nowa Sylwia Grzeszczak, czyli jej jakże smaczne mango.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
11: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
12: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
17: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
18: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
16: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
17: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
18: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
19: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny Apple iPhone 17 256 GB już od 165 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonach Komputronik w Poznaniu, King Cross Marcelin, Plazie lub outlecie w Komornikach.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
22: I po reklamie.

0: wciąż tylko i wyłącznie w propozycjach do gorącej 20 Radio SK, ale jestem przekonany, mam takie przeczucie, że to się może zmienić całkiem niedługo. Czy w jutrzejszym notowaniu tego nie wiem, no jutrzejszą gorącą 20, czemu nie? Zapraszam Was już dziś, 20 najfajniejszych hitów w Polsce, jak w każdy piątek po godzinie 18 w Radio SK. Sylwia Grzeszczak i Mango zamyka tę godzinę, już za chwilę 11 i otwarcie kolejnej, Dawid Podsiadło na błysk. To będzie bardzo ładne otwarcie, prawda, muzycznie?
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej, tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz letniego klimatu w Poznaniu? Niku Beach nad Jeziorem Maltańskim to muzyka, chill out i najlepszy vibe tego lata. Niku Beach, Jezioro Maltańskie.
6: Czuję, że jesteśmy już o krok od kupna mieszkania.
7: To może ten krok wykonać w biurze sprzedaży?
6: I przy okazji zgarnąć rabat?
7: I przy okazji zgarnąć rabat.
6: Tylko do końca sierpnia we wszystkich poznańskich inwestycjach sprawi specjalne rabaty. Deweloper Sprawia zaprasza do biur sprzedaży w Poznaniu. Przy ulicy Dąbrowskiego 56 i Unii Lubelskiej 6 przez U2. Szczegóły na sprawia.pl.
8: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
9: Budoma Market, podłogi, drzwi.
10: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
11: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowa na powrót do szkoły?
14: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
13: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
15: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta, serwującej steki Poznań Kiekrz, ulica Chojnicka 49.
19: Mamy kolizję na Świętego Wawrzyńca w okolicach skrzyżowania z Niestachowską.

0: o 18:00. W parku przy Starym Browarze odbędą się kolejne darmowe zajęcia jogi. Ważne, żeby zabrać swoją matę i po prostu wygodnie się ubrać. Wstęp za darmo. Za darmo możecie wbić też godzinkę później, czyli o 19:00 do klubu na fali, jeżeli lubicie stand-up, bo tam kolejne właśnie takie spotkanie, które poprowadzą Krzysztof Ofierzyński i Mateusz Czeklewski, ale to spotkanie w formie open mic, więc każdy może spróbować rozbawić publiczność.
1: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie, Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. hotelenadmorskie.pl.
2: Zbliża się 11:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji z dróg. Do karambolu doszło na autostradzie A4 pod Krakowem. Między Targowiskiem a Niepołomicami zdarzyło się 6 aut. Groźny wypadek też na Dolnym Śląsku. Na 90C4 między Legnicą a Środą Śląską ciężarówka uderzyła w dostawczaka i w osobówkę. Renowacja albo wymiana syren alarmowych, ale przede wszystkim połączenie ich w jeden krajowy system. Nad tymi zmianami pracuje resort spraw wewnętrznych.
3: Ale także nad aplikacją informującą o zagrożeniu oraz systemem powiadamiania broadcastowego.
2: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Docelowy system syren alarmowych ma być zarządzany przez Straż Pożarną. Gmina Jedwabne na Podlasiu ostrzega przed pumą grasującą w lesie. Apeluje, by do nich najlepiej nie wchodzić, a zwierzę może się przemieszczać średnio nawet 20 km dziennie.
4: Jakby było mało plag, naprawdę, to jeszcze puma szalejąca po naszym pięknym kraju. Tak na osłoda. Alex Warren i Carrie Home. Za chwilę, teraz Dawid Podsiadło, Michał Sobkowski. Witajcie.

0: Mercury Begging, hity zawsze na czasie, oto jeden z nich na antenie Radia SK. Eurostat, czyli dosyć wiarygodne źródło, mocno wiarygodne źródło, europejska taka agencja statystyczna, przedstawiła dane na temat Europejczyków, którzy twierdzą, że w zeszłym roku natknęli się na nieprawdziwą lub wątpliwą informację w internecie. I tak najczęściej o takim spotkaniu z fejkiem mówią Irlandczycy, ponad 82%, Polacy w połowie stawki, taka to jest średnia unijna, okolice 53%. Najrzadziej twierdzą, że spotkali się z nieprawdą w internecie, Grecy 32%. Dość zabawne te dane, bo świadczą chyba tylko o świadomości pytanych, co się w sieci pojawia, bo według mnie to każdy spotkał się z fejkiem w internecie. Tylko nie każdy zorientował się, że to fake. Tylko sprawdzone źródła, kochani, takie na przykład jak fale Radia SK. Proszę bardzo, zagram za chwilę Bledkę, komu miałbym powiedzieć. A później będzie Stromae i Papa Uty. I to nie jest fake, to jest prawda, obiecuję.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
2: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
0: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Szukasz nowej podłogi? Teraz jest najlepszy moment. Letnie promocje i wyjątkowe rabaty na wybrane podłogi czekają w Malta Trading. Szeroki wybór, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż z 8% VAT-em. Nie przegap tej okazji. Malta Trading. Poznań, ulica Wołkowyska 32. Wietrzenie magazynu trwa tylko przez ograniczony czas.
14: W górę wiosła, żeby maltańska woda was niosła. Mistrzostwa świata w kajakarstwie. Jedna z największych imprez sportowych w Polsce w tym roku. Najlepsi zawodnicy globu. Koncerty, emocje i zabawa. Poznań, Malta, 26-30 sierpnia. Bilety biletomat.pl.
15: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych.
4: tylko w outlecie Faktory Poznań.
18: I po reklamie.

0: tak właśnie ślicznie i tak przyjemnie przez ostatnie 2,5 minuty na antenie Radia SK. Post Malone i Swelly, czyli Sunflower. Za chwilę będzie Clean Bandit i Demi Lovato, przypomnę numer solo, a później będzie Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Zalia, którą będzie można zobaczyć i usłyszeć podczas Top of the Top Sopot Festival. Ja mam w tym momencie bilety na wtorek na koncerty Otwarta Scena. Tam między innymi Zalewski, między innymi Żabson, między innymi Fukaj, a także na koncert bursztynowy Słowik. Tam z kolei Kuba i Kuba chociażby, albo Moi Sarsa. No także bardzo mocno. No nie muszę polecać. Jeśli macie ochotę wybrać się na drugi dzień Top of the Top Sopot Festival z Eską, to przekonajcie mnie albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście na Eskowym Messengerze, który w każdej sprawie jest do waszej dyspozycji, do tego, żebym przekazał właśnie takie dwa bilety.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Escowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marianne, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Kastorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
10: Wakacje blisko domu? Poznaj wyjątkową kulturę, tradycyjne smaki i historyczne sekrety powiatu poznańskiego. Zaplanuj swój czas na sk.pl/powiat-poznański. Partnerem programu jest Powiat Poznański.
11: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przed tobą wakacyjne kilometry? Jedź spokojnie. W razie kolizji Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada zadba o twoje auto. Oferujemy naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka. Komorniki i wysogotowo.
17: I po reklamie.

0: Jakie przyjemne granie w sam raz na lato, prawda? Przedpołudniowo w czwartek, przedpołudniowo, bo do południa 5,5 minuty. To jest bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy gdzieś na 12 się spieszą, albo się właśnie nie spieszą, że jeszcze 5,5 minuty zostało. Fastboy i Music Sounds zamyka przedpołudnie Zeską, a po południu zacznie się w rytmie numeru Stygnie Lato. To Kuba i Kuba, którzy również pojawią się na Top of the Top Sopot Festival. Pojawić się drugiego dnia możecie również i wy. Przypomnę, mam zaproszenia i z chęcią rozdam. 664-402-302 to kanał SMS-owy, kanał messengerowy to oczywiście Messenger Radia SK.
1: Radio SK. Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
5: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Kawalerski, panieński, urodziny czy impreza firmowa. Zorganizuj rejs po warcie z Warto Beach Bar. Rezerwuj na partyboat.fun.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
9: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
10: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
11: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
12: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
10: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
11: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
12: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
17: Czytam właśnie informację, że naukowcy z Poznania próbują ustalić dokładny wiek tak zwanych polskich piramid między Kościanem a Śremem. No i po takich newsach można przenieść się myślami do Egiptu. Dziś pogoda

0: tej krytyki nie rozumie premier Donald Tusk.
1: Tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk.
0: Przypomnijmy, rząd proponuje, aby próg podatkowy był podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na tym ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Dożywocie grozi 23-latkowi z Lubartowa w województwie lubelskim, który usiłował zabić swoją babcię. 93-latka walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna zaatakował seniorkę kastetem. Potem sam zadzwonił na numer alarmowy. Najbliższe 3 miesiące 23-latek spędzi w areszcie. Złe wieści dla urlopowiczów nad Bałtykiem. Przez silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne obowiązuje zakaz wchodzenia do morza na części kąpielisk. Sytuacja jest dynamiczna, warto ją śledzić na stronie serwisu kąpieliskowego GIS.
2: Bardzo przyjemnie będzie w tej godzinie, jeśli chodzi o hity na czasie. Obiecuję. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Będzie też Happiness Is All Sad, czyli Swedish House Mafia i Lickily. A na początek Kuba i Kuba. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Swedish House Mafia Illegally. Ależ ona pięknie śpiewa, naprawdę. Happiness is so sad. Pięknie śpiewa jak ptaszki? Ptaszki pięknie śpiewają. W zeszłych edycjach było tak, słuchajcie.
1: Uwaga, dzwonię.
0: To nie ptaszek, moi drodzy, tak? To ktoś, kto ptaka naśladował. Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków już 11 września w pobliżu warszawskiego Baru Studio. To jest naprawdę niesamowita impreza i niesamowite wydarzenie. Wspominam o tym już teraz, bo do 24 sierpnia, czyli do poniedziałku włącznie, możecie zgłosić się do tych mistrzostw, jeśli uważacie, że w naśladowaniu ptaków macie talent. Mocno trzymam kciuki. Mają być, jak czytam w regulaminie, nagrody rzeczowe. Jeszcze nie wiadomo jakie, ale umówmy się, że nie o nagrody tu chodzi, prawda? No, ptaszki ćwierkają, że będzie naprawdę po prostu dobra zabawa. Za chwilę Temper City, Self Aware, czyli numer jeden z gorącej 20 Radio SK, a później Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
2: Autopromocja.
3: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radio SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
4: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Hej, co u ciebie?
12: Zapisałem się do TEB Edukacja.
11: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce.
11: Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
14: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny Apple iPhone 17 256 GB już od 165 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonach Komputronik w Poznaniu, King Cross Marcelin, Plazie lub outlecie w Komornikach.
17: I po reklamie.

0: Waka Waka, Shakira na antenie Radio SK, Shakira i Freshly Ground. To u nas muzycznie, jeśli chodzi o naszego Messengera, to do dyspozycji, jeśli chodzi o wyjściówki na drugi dzień Top of the Top Sopot Festival, ale nie tylko, o czym przekonuje Basia.
1: Hej Eska, hej Michu, pozdrów proszę Wiktorię i Darka, powiedz im, że za nimi tęsknię, bo bardzo ubolewają, że jestem na urlopie, pociesz ich proszę, pozdrawiam, hej.
0: Wiktoria i Darek, mam przekazać, tak, że Basia za wami tęskni, to przekazuję i że pocieszyć mam. Wiki, Daro, jak będziecie na urlopie, to wyślijcie takie same głosówki z jakże ironicznymi pozdrowieniami dla Basi. Obiecuję, że zagram. Nawet jeśli ten urlop to dopiero w następne lato. Next summer, następne lato. Damiano, Dawid, Radio SK. Za moment.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Zapraszamy do iKids Park Poznań. Na ponad 2800 m2 czekają trampoliny, ninja park, strefa VR, rodzinna restauracja. Klimatyzowana przestrzeń, która zapewnia komfort i zabawę nawet w upalne dni. iKids Park Poznań, Galeria Giant, ulica Krzywoustego 68.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku, ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy, 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
3: Jaja Super Power na Dożynkach. 22 i 23 sierpnia widzimy się w centrum Hipiki Jaszkowo. W sobotę zapraszamy fanów motoryzacji ze swoimi autami na zlot, a także na trening Super Power, piana party i imprezę z DJ-em Eski. W niedzielę Jaja Super Power Challenge Zone. Poczuj moc z natury. Partnerzy Jaja Super Power i The Haze.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czuję, że jesteśmy już o krok od kupna mieszkania.
11: To może ten krok wykonać w biurze sprzedaży?
10: I przy okazji zgarnąć rabat?
11: I przy okazji zgarnąć rabat.
10: Tylko do końca sierpnia we wszystkich poznańskich inwestycjach sprawi specjalne rabaty. Deweloper Sprawia zaprasza do biur sprzedaży w Poznaniu. Przy ulicy Dąbrowskiego 56 i Unii Lubelskiej 6 przez U2. Szczegóły na sprawia.pl.
12: I po reklamie.

0: SK Poznań.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Gwiazda Top of the Top Sopot Festival Margaret i gwiazda Top of the Top Sopot Festival Dawid Kwiatkowski w duecie. Później ci opowiem w Radiu SK, cóż przed godziną 13. Później, czyli po 13, wręczę bilety na drugi dzień tego właśnie festiwalu. Marek napisał, że jak dostanie bilety, to jego życie erotyczne będzie uratowane. Marku, ja nie wiem po pierwsze, czy to jest... Ty chcesz płacić za to bilet? Nie. Po pierwsze, nie wiem, czy to jest możliwe. Po drugie, nie wiem, czy to jest legalne. Ja nie chcę brać w tym udziału. Mam kilka innych fajnych pomysłów, za co mógłbym je ścigać prokurator, a nie za takie rzeczy. Po godzinie 13 muzycznie Faruko i Pepa, obiecuję.
1: SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
5: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Szukasz nowej podłogi? Teraz jest najlepszy moment. Letnie promocje i wyjątkowe rabaty na wybrane podłogi czekają w Malta Trading. Szeroki wybór, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż z 8% VAT-em. Nie przegap tej okazji. Malta Trading. Poznań, ulica Wołkowyska 32. Wietrzenie magazynu trwa tylko przez ograniczony czas.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoski Kwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta, serwującej steki Poznań Kiekrz, ulica Chojnicka 49.
14: Dziś w Poznaniu pogoda w sam raz na spacer, chociaż niekoniecznie na plażę, jeśli już to tylko dla zdeterminowanych. Do 24 stopni na termometrach, ale silny wiatr i nie za dużo słońca, chociaż pod wieczór ma się zrobić go więcej. Drogowce na Strużyńskiego, Marcelińskiej i Lechickiej między innymi.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta.
15: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
16: Dzień dobry, to jest Eska Summer City, Wesce Poznań, Dominik Rutkowski. Zbliżamy się do weekendu, więc powiem troszkę więcej o planach ekipy Eska Summer City właśnie na weekend. Najpierw będziemy nad Jeziorem Strzeszyńskim na koncercie, który odbędzie się w ramach cyklu Na Falach. Na scenie Roxy Węgiel i Liwka. To jutro, start o godzinie 20, ale my będziemy tam już troszeczkę wcześniej. Jeżeli macie ochotę, wpadajcie. A sobotę i niedzielę spędzimy w centrum Hipiki Jaszkowo, gdzie odbywać się będą dożynki gminne. W naszej strefie klasyki, ale też dmuchane zamki, strefa rodzinnych, gier XXL czy piana party. W niedzielę będzie trochę bardziej sportowo. Szczegóły na Facebooku SK Poznań News.
15: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Senator w Dźwigrzenie, Unit w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotelenadmorskie.pl.
17: Zbliża się 13. czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Ta nowelizacja wzmacniała uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami, ale prezydent uważa...
18: Kluczowym problemem jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony.
17: Już na etapie konsultacji społecznych propozycja regulacji wzbudziła dyskusję.

Łatwoganki Majko, czyli oczywiście Wszystkie marzenia, dosłownie za kilka chwil na naszej antenie. Będzie też Somber, będzie też Jeremy Sikorski, a na początek Faruko Pepa, Michu, witajcie! Trzynasta i pół! A sesce już grają!

0: DJ Gozia. A także Jason Derulo, czyli Michiko, czyli tak pachnące i brzmiące lato 2026 i wakacje 2026 na antenie Radia SK. Na wielki już prawie finał tych wakacji, Top of the Top Sopot Festival i Marcin i jego głosóweczka.
1: Siemanko Radia SK, słuchajcie, jest taka sprawa, że dzieciaki wyjeżdżają na ostatnią kolonię w te wakacje i będę mieć z żoną trochę wolnego i chętnie byśmy się przyszli na ten Top of the Top Festival. W końcu starzy by mieli jakieś wychodne w te wakacje, jakąś rozrywkę.
0: Gdybyśmy grali Kult Westy, to teraz musiałbym zagrać Wyjechali na wakacje wszyscy. Swoją drogą, ostatnią kolonię? To ile razy żeście te dzieciaki z domu wypuścili, co? No dobrze, dobrze, jak jest tylko opcja, żeby one gdzieś tam nabierały doświadczenia życiowego, a wy żebyście odpoczęli, to trzeba. Nabierzecie doświadczenia festiwalowego, drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. Zaproszenia są wasze. To nie są ostatnie. Jutro w gorącej 20 po godzinie 18 obiecuję, że też będę miał. Jeremy Sikorski za chwilę, wracam, a później Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA w SC.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz sklepu motoryzacyjnego? Autoczęści Łączkowiak. Dwa sklepy i 30 lat doświadczenia. Akumulatory, oleje, żarówki, filtry, tarcze, klocki i setki innych produktów. Dla kierowców, pasjonatów i mechaników. Hurt i Detal. Znajdziesz nas w Poznaniu, Franowo, w holu OBI, czynne do 20 oraz w Daszewicach. Autoczęści Łączkowiak. Laczkowiak.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
15: Czuję, że jesteśmy już o krok od kupna mieszkania.
16: To może ten krok wykonać w biurze sprzedaży?
15: I przy okazji zgarnąć rabat?
16: I przy okazji zgarnąć rabat.
15: Tylko do końca sierpnia we wszystkich poznańskich inwestycjach sprawi specjalne rabaty. Deweloper Sprawia zaprasza do biur sprzedaży w Poznaniu. Przy ulicy Dąbrowskiego 56 i Unii Lubelskiej 6 przez U2. Szczegóły na sprawia.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga, uwaga! Dobrej szkoły nie wybiera się z reklamy. Dobrą szkołę trzeba zobaczyć. SMS Remes od lat działa w Opalenicy, gdzie w szkole podstawowej nie ma już wolnych miejsc. Teraz otwieramy nowe placówki w Szamotułach i Nowym Tomyślu. Przyjdź z dzieckiem, poznaj nas i zobacz, jak łączymy naukę ze sportem. SMS Remes, Szamotuły i Nowy Tomyśl. Przyjdź, zobacz, zdecyduj. Nabór trwa, a w Opalenicy zostały ostatnie wolne miejsca w liceum.
19: I po reklamie.
20: Eska.

Jesse. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ktoś, kto naprawdę nazywa się Harry Eagle, podobno, chyba że to też jest pseudonim, postanawia nie korzystać ze swojego imienia i nazwiska, tylko zmienia pseudonim na Silva Bampa. No ale dobra, niech mu będzie. Silva Bampa, DJ i producent, Wielka Brytania, ale jak to mawiają, kaszle szeroko, bo występuje, proszę bardzo, w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Najpierw Ibiza, później Wielka Brytania, a później na przykład Kanada. A teraz za gości na antenie Radia SK, On Tonight, Silva Bampa, bardzo proszę.

0: Smash Mouth i I'm a Believer na antenie Radia SK. Trzeba wierzyć na pewno, żeby zostać w czymś mistrzem, to trzeba w to wierzyć, trzeba poświęcić trochę czasu i może potrzeba trochę pieniędzy. W czym chcecie zostać mistrzami? Dajcie nam znać w imprezie dziś po godzinie 18 do zgarnięcia, oprócz oczywiście z automatu, słów otuchy od nas, do oczywiście 1000 zł na rozpędzenie tego, w czym mistrzami chcecie być. Zgłoszenia zupełnie za free na sk.pl. Kygo, Khalid, Save My Love. Za moment, a później Jennifer Lopez, szanowni państwo, w SC.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
10: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
9: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny Apple iPhone 17 256 GB już od 165 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonach Komputronik w Poznaniu, King Cross Marcelin, Plazie lub Outlecie w Komornikach.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
21: I po reklamie.

0: Alex Polony, Passenger w Radiu SK, tuż przed godziną 14. Pasażer Michał Sapkowski się już odmeldowuje i jedzie, a dojedzie do jutra. Mam nadzieję, że spojrzymy się w gorącej 20 po godzinie 18. Za chwilę Kasia Miesierska, Michał Hanczak. Krótko mówiąc, będzie bardzo przyjemnie. Po godzinie 14 będzie na przykład Dawid Podsiadło i na błysk.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
4: Radio SK. Przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
4: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
6: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
7: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań. Centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
8: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
11: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
12: Budoma Market, podłogi, drzwi.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
18: Czas na wgląd w sytuację na drogach. Trwa remont na Grunwaldzkiej. Drogowce dzisiaj również na Strużyńskiego, Marcelińskiej, Lechickiej. Przy zjeździe do Galerii Plaza na Głównej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Świętego Michała, na Oświęcimskiej, Niżańskiej, Książęcej, Pińczowskiej oraz Jarosławskiej. Pogodowo dzień ładny, 24 stopnie maksymalnie na termometrach, a popołudnie do tego słoneczne, ale mamy też silny wiatr.
17: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
20: To jest SK Summer City w SC Poznań i Dominik Rutkowski. Dzień dobry, podpowiadam, jak spędzić wolny czas w mieście. Mamy na przykład na Międzynarodowych Targach Poznańskich wystawę Beksińskiego i jest to jedna z największych w historii ekspozycja malarstwa Zdzisława Beksińskiego. 76 oryginalnych obrazów, 30 fotografii i 13 unikalnych rysunków. Do 18 października ta wystawa trwa. A dla miłośników mocniejszych brzmień, rockowizna. Ta dzisiaj rozpoczyna się na lotnisku Ławica i potrwa do soboty. Na scenie wystąpią m.in. Within Temptation, Kult, Lady Punk, Acid Drinkers, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Illusion czy Łydka Grubasa. Będzie głośno.
19: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie, Senator w Dźwirzenie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotelenadmorskie.pl.
21: Wybiła 14:00.

0: 7 tysięcy osób zapisało się na tegoroczny Poland Business Run. Bieg w rytmie skokowych hitów oczywiście w Warszawie 30 sierpnia, a tydzień później w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc dla osób po amputacjach kończyn i mastektomii.
1: Wrzuć na luz!
2: W Radiu SK.
1: Widzę, że Dawid Podsiadło to się bawi w mamę. Na błysk ma być tu posprzątane. Już, teraz.
3: Ale i tak go kochamy, tak jak kochamy mamę. I kochamy wrzucać na luz minuta po 14.
1: Kasia Węsierska.
3: Michał Hanczak, witamy was serdecznie.

0: W zeszłym roku była w Polsce, to w tym roku gości też na naszej playliście Nelly Furtado, Sage Wright w Radiu SK.
1: 17 minut po godzinie 14. Ile najwięcej zapłaciła się za bilet wstępu do jakiegoś zabytku, żeby go zobaczyć, bo tak bardzo chciałaś go zobaczyć?
0: No, obstawiam, że nie więcej niż 100 zł, nawet w przeliczeniu z obcej waluty.
1: To wyobraź sobie, że byli tacy, co nawet 40 euro zapłacili za to, żeby we włoskiej Vicenzie, tam niedaleko tej miejscowości, zobaczyć kolumny, kamienne schody, posągi, posłuchać opowieści z czasów Juliusza Cezara i Kleopatry, bo zwiedzali zabytek z czasów Imperium Rzymskiego. Tylko potem się okazało, że ten amfiteatr starożytny i te wszystkie kolumny
0: powstał
1: i te sprawy...
0: powstał jakieś 10 lat temu.
1: No, może trochę wcześniej, ale niewiele wcześniej, bo na początku tego wieku. No i ktoś sobie znalazł niezły patent na interes, zarobił kupę hajsu, no ale ktoś w końcu wpadł na to, że to jest pic na wodę, fotomontaż i rzeczywiście ma teraz problemy.
0: No jak mówi stare pożekadło, za niewiedzę się płaci. Najwyraźniej w tym przypadku 40 euro.
1: A jakby ktoś chciał zobaczyć prawdziwą starożytność, prawdziwe eksponaty muzealne, to zapraszam do mojego mieszkania zupełnie za free.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
4: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
3: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
6: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Poznań Szwajcarska 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Poznań Szwajcarska 8.
12: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Arch Fit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
13: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
18: I po reklamie.

0: Ale pięknie to brzmiało na żywo, bo Sombr był w zeszłym tygodniu na Sigard Festiwalu, na którym my byliśmy i wy trochę też, bo wam to wszystko pokazywaliśmy w mediach społecznościowych.
1: Dobra, już przestań się tym chwalić, zazdroszczę ci, wczoraj ci to już mówiłem.
0: W innym kontekście to mówię. Czy wiedziałeś, że tam na Sigard Festiwalu można było brać ślub?
1: Taki prawdziwy?
0: Nie,
1: czy taki
0: na szczęście
1: jak
0: nie,
1: Vegas?
0: Bo wiele osób mogłoby potem tego żałować.
1: Czyli trochę taki jak na koloniach.
0: Jak na koloniach, dokładnie to tak wyglądało. Była taka brama z kwiatami, był chłopak, który bawił się w mistrza ceremonii i ludzie, którzy po prostu tak postanowili przypieczętować swoją znajomość.
1: Ja kiedyś byłem takim mistrzem ceremonii na koloniach. To była świetna rola, bo nie musiałem sobie
0: tam
1: szukać
0: do
1: partnerki do ślubu kolonijnego.
0: Po prostu jeden za drugim.
1: Ale no właśnie, wakacje się powoli kończą. Ta nuta też brzmi już tak troszeczkę melancholijnie. Nie,
0: a dzisiaj
1: jak
0: jest
1: rozstanie.
0: Jeszcze dzień wyznawania miłości.
1: Więc może powspominamy swoje miłości z kolonii i obozów. Może one się skończyły z ostatnim trzaśnięciem drzwiami na przykład w pociągu czy autokaru, ale być może przetrwały, może mieliście z kimś kontakt, a może po prostu chcecie pozdrowić taką dawną miłość.
0: Pozdrówcie swoją miłość z kolonii. Nagrajcie głosówkę o tym na nasz eskowy messenger. Ja zacznę. Bartek. 100 lat się nie widzieliśmy, pewnie się już nigdy nie zobaczymy, ale pozdrowienia.
1: Była też taka Magda, ale w ogóle wtedy pamiętam wszystkie dziewczyny miały wzięcie. Bo wszystkie dostawały kwiaty od wszystkich chłopaków. A chłopaków było mniej niż dziewczyn, więc trzeba było walczyć.
0: No to one miały wybór, wy mieliście konkurencję. Głosówki na eskowym messenger czekamy.
2: Promocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja. Reklama. Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Już 29 sierpnia. Greckie wesele w Niku Beach nad Jeziorem Maltańskim. Wyjątkowo

0: No i jak tam w nowej pracy?
1: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
0: Serio? Co masz na myśli?
1: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
0: To brzmi jak coś dla mnie.
1: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
2: Czasem w salonie Filman.
3: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
4: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
2: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Poznaniu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Czuję, że jesteśmy już o krok od kupna mieszkania.
7: A może ten krok wykonać w biurze sprzedaży?
6: I przy okazji zgarnąć rabat?
7: I przy okazji zgarnąć rabat.
6: Tylko do końca sierpnia we wszystkich poznańskich inwestycjach sprawi specjalne rabaty. Deweloper Sprawia zaprasza do biur sprzedaży w Poznaniu. Przy ulicy Dąbrowskiego 56 i Unii Lubelskiej 6/U2. Szczegóły na sprawia.pl.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Myślisz, że Oscar Sims miał jakąś miłość kolonijną?
1: O, myślę, że Oscar Sims był miłością kolonijną niejednej dziewczyny, zakładam.
0: Jest.
1: Bez końca w Radiu SK. Chyba ten hit uda nam się usłyszeć w Sopocie podczas Sopot Top of the Top Festival.
0: I może też Oscara wtedy zapytamy o jego przygody kolonijne. Może nam coś więcej na ten temat opowie. Rzeczywiście Top of the Top Sopot Festival już od poniedziałku w Operze Leśnej. No i nas też tam nie zabraknie.
1: Jak padniecie, to przybijcie nam piątkę, a ciągle przypominamy, gdybyście chcieli pozdrowić miłość kolonijną swoją sprzed lat, to możecie to zrobić na antenie Radio SK dziś.
0: Wracamy po godzinie 15 i czekamy na wasze głosówki.
2: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Sprawdzone z pewną historią. Salon aut używanych Sanocka 92.
7: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
8: Jesteś przedsiębiorcą i w swojej firmie zarządzasz flotą minimum 15 aut? Wybierz model Volkswagena w leasingu 101% i skorzystaj z pakietu serwisowego w atrakcyjnej cenie. Już od 49 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły u dealera lub na volkswagen.pl.
9: Sprawdź u dealera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
10: Volkswagen. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny Apple iPhone 17 256 GB już od 165 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonach Komputronik w Poznaniu, King Cross Marcelin, Plazie lub outlecie w Komornikach.
14: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
15: Firmowy rejs statkiem, piknik czy chillout w beachbarze? Odkryj Warto Beach Bar i naszą przystań. Sprawdź na partyboat.fun.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta, serwującej steki Poznań Kiekrz, ulica Chojnicka 49.
1: No i zrobiło się już ciasno na ulicach Poznania, oczywiście Lachicka, oczywiście okolice Rąd, Rataje, Śródka, Kaponiera również. Tu stania nie unikniecie. No i na Królowej Jadwigi do Drogi Dębińskiej w kierunku Rataj. Na termometrach 23 stopnie, ale wieje dość solidnie.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Minęła 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Są zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. Do zdarzenia doszło 9 sierpnia. Czterolatka spadła z 5 piętra bloku. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

0: Turystów to było kilkanaście lokacji i pracowite 41 dni. Po ostatnim klapsie reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił.
1: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho.
2: Naprawdę koniec?
3: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia.
0: Na planie była Ela Piotrowska. Więcej o tym piszemy na sk.pl, z kolei na mediateka.pl. Kulisy Rancho, podcast z planu serialu.
4: Wrzuć na luz!
5: Radio SK.
2: Na kolonii o tej porze to pewnie byłaby jakaś gra, aktywność albo obiad.
6: Leżakowanie, a nie to w przedszkolu. Ja mam nadzieję, że w waszym życiu teraz ostatni klaps, jeśli chodzi o pracę. W czwartek, 2 po 15 wrzucamy na luz.
2: Kasia Węsierska
6: i Michał Hanczak.
2: Dzień dobry. Dajcie.

0: No, nikt nie obiecywał, że te wakacyjne miłości do prostych będą należały.
1: Z reguły te wakacyjne kolonijne miłości kończą się tak szybko, jak kończy się turnus, chociaż może nam udowodnicie, że jest inaczej.
0: Razem z autobusu i z zobaczeniem swoich rodziców.
1: Dzisiaj pozdrawiamy na antenie Radia SK swoje kolonijne miłości, odświeżamy sobie je w pamięci i nagrywamy głosówki na Messengerze SK, jak zrobiła to Monika, która na koloniach nad morzem, kiedy miała 14 lat, miała takiego swojego chłopaka.
0: Ale problem był taki, że on nie mieszkał na tym samym obozie. Tam trzeba było chociaż kawałek dojechać.
1: No i trzeba było mieć rower.
2: To było jakieś 17 km odległości, w jedną, w drugą stronę musiał to pokonać, żeby się zobaczyć, ale widocznie odległość była za duża i już więcej się nie widzieliśmy. Z tego co wiem, ma rodzinę, ja również, ale serdecznie pozdrawiam Piotrka.
1: Pozdrawiamy.
0: Ale serdecznie pozdrawiam, mimo to powiedziała
1: Monika.
0: Ale
1: ta historia to jest dowód na to, drogie panie, że 17 to jest naprawdę bardzo duża liczba, no. Pamiętajcie
0: o tym
1: zawsze.
0: Tylko jeżeli mówimy o kilometrach. Tylko jeżeli mówimy
1: o kilometrach.
0: Oczywiście.
1: Temper City, Self-Aware za chwilę. Czekamy na wasze pozdrowienia.
3: Radio SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czuję, że jesteśmy już o krok od kupna mieszkania.
5: To może ten krok wykonać w biurze sprzedaży?
4: I przy okazji zgarnąć rabat?
5: I przy okazji zgarnąć rabat.
4: Tylko do końca sierpnia we wszystkich poznańskich inwestycjach sprawi specjalne rabaty. Deweloper Sprawia zaprasza do biur sprzedaży w Poznaniu. Przy ulicy Dąbrowskiego 56 i Unii Lubelskiej 6/U2. Szczegóły na sprawia.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
10: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
11: W górę wiosła, żeby maltańska woda was niosła. Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Jedna z największych imprez sportowych w Polsce w tym roku. Najlepsi zawodnicy globu. Koncerty, emocje i zabawa. Poznań, Malta, 26-30 sierpnia. Bilety, biletomat.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
14: Budome Market, podłogi, drzwi.
15: I po reklamie.

0: Pitbull tu wymienia bardzo dużo imion żeńskich, to może miłości z kolonii są,
1: ile
0: z hotelu.
1: On musiał, na ilu wyjazdach on musiał być, żeby sobie taką całą listę zrobić. Szukamy dzisiaj waszych miłości kolonijnych, które można pozdrawiać, bo jest dzisiaj dzień wyznawania miłości, a poza tym jest koniec, no prawie, lata.
0: Leć kolejna głosówka z Messengera Eski.
2: Hej, tu Natalia, a ja pozdrawiam mojego obozowego męża Maćka. Ślub zawarliśmy 14 lat temu. No i wbrew pozorom kontakt mamy do dzisiaj i się śmiejemy, że jest moim pierwszym mężem, a ja jego pierwszą żoną. Ja mam swoją rodzinę, a on jeszcze nie, ale kontakt mamy do tej pory i się czasem nawet widujemy.
1: Dobrze, że to jest nie taka poligamia, o której pomyśleliśmy, bo wiele ślubów w Polsce akurat jest zakazanych, ale te kolejne to są takie śluby w sercu.
0: Natomiast to, że on jeszcze nie zdecydował się na żaden ślub,
1: to może
0: to o czymś świadczy.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Są miejsca, do których chce się wracać. Pałac Jaśminowy w Batorowie to elegancka przestrzeń na wesela, przyjęcia rodzinne, firmowe spotkania i wyjątkowe obiady. Restauracja Komnata Smaku, ogród, sale bankietowe i kraina zabaw dla najmłodszych. Pałac Jaśminowy. 15 minut od Poznania. Wejdź na www.pałacjaśminowy.pl.
8: Uwaga, uwaga! Dobrej szkoły nie wybiera się z reklamy. Dobrą szkołę trzeba zobaczyć. SMS Remes od lat działa w Opalenicy, gdzie w szkole podstawowej nie ma już wolnych miejsc. Teraz otwieramy nowe placówki w Szamotułach i Nowym Tomyślu. Przyjdź z dzieckiem, poznaj nas i zobacz, jak łączymy naukę ze sportem. SMS Remes, Szamotuły i Nowy Tomyśl. Przyjdź, zobacz, zdecyduj. Nabór trwa, a w Opalenicy zostały ostatnie wolne miejsca w liceum.
9: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
10: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
11: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i TRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
12: Budoma Market, podłogi, drzwi.
13: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
14: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
15: I po reklamie.

0: Loser to jest ten, kto musi zostać po godzinach pracy,
1: nie, ale
0: czy nie?
1: Tempo tego numeru to jest tak jak ostatnie 10 minut w pracy tuż przed wyjściem.
0: Dłuży się,
1: ale kawałek świetny, żeby nie było.
0: 16 za 5 minut, kto do 4 pracuje, ten ma szczęście, bo wychodzi, ale my zostajemy z wami, jeżeli jesteście w pracy także po 16.
1: Mamy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
6: 22 i 23 sierpnia jaja Superpower zapraszają do Jaszkowa. W sobotę przyjedź swoim autem na wielki zlot fanów motoryzacji. Baw się z Radiem SK i trenuj z Superpower. W niedzielę czeka Challenge Zone i sportowe wyzwania. Do zobaczenia w Centrum Hipiki Jaszkowo 22 i 23 sierpnia. Partnerzy Jaja Superpower i The Haze.
7: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Mówisz nabiał na siebie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz nowej podłogi? Teraz jest najlepszy moment. Letnie promocje i wyjątkowe rabaty na wybrane podłogi czekają w Malta Trading. Szeroki wybór, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż z 8% VAT-em. Nie przegap tej okazji. Malta Trading. Poznań, ulica Wołkowyska 32. Wietrzenie magazynu trwa tylko przez ograniczony czas.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
6: To jest jedno z najbardziej pechowych miejsc na korkowej mapie Poznania. S11 od Kurnika w stronę Poznania zakorkowana totalnie, nie tylko w związku z pracami drogowymi, ale także kolizją tuż przed nimi, między węzłami Koninko i Krzesiny. Tyle o sytuacji na drogach, a w pogodzie 23, już ponad 23 stopnie na termometrach i słońce piękne wyszło nad miasto. Ale wiatr powiewa nadal dość konkretnie.
5: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Jest 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwana Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
8: No, samorząd lekarski ubolewa nad tym, ale rozumiemy też wątpliwości. Sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy.
7: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie, zapowiada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
9: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględność i wszystkich przestępców.
7: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Sąd o miesiąc przedłużył areszt dla youtubera Stu. Wczoraj Stuart KB usłyszał zarzuty rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych nocy i dni.
10: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
11: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, okay. Chciałaby pani spróbować sił?
10: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
7: Usłyszała reporterka Eski Justyna Świderska od mieszkańców miasta. Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września.
12: Wrzuć na luz.
13: Wrzuć na luz.
12: W Radiu SK.
13: SK.
14: I już chciałam wybiegać w przyszłość i mówić, aha, że jest Międzynarodowa Godzina Szczęścia,
15: nie,
14: ale to
15: jeszcze nie, to jeszcze godzina.
14: Nie w naszym kraju jeszcze, to minuta po 16.

0: Jestem fanem tego hitu.
1: Ja też.
0: R&B, czyli Ring My Bell Age na antenie Radia SK, ale hit tak naprawdę wziął się już z lat 70. końcówki, bo wtedy ta pani śpiewała Ring My Bell.
1: Ale wrócił i ma się dobrze. 2166 Zoś. 1830 Zuzan.
0: Myślałem, że złotówek.
1: 1801 Mai. 2665 Nikodemów, 2560 Antonich i 2415 Janów.
0: Ale zrobiłaś remanent. Witamy na świecie, bo to są nowe
1: najczęściej
0: osoby. Nowi Polacy, nowe Polki z ostatniego roku.
1: A właściwie z ostatniego półrocza, bo to są najczęściej nadawane przez rodziców imiona nowonarodzonym Polakom. Zosia, Zuza, Maja, Hania, Laura, Oliwia, Pola, Julcia, Alicja, Antonina, Nikodem, Antoni, Jan, Leon, Franciszek, Aleksander, Ignacy, Stanisław, Jakub, Mikołaj.
0: Dobra, a teraz pytanie, gdzie jest Kasia i gdzie jest Michał?
1: No, to może sami się musimy o to postarać, natomiast nie powiedziałam tego, tylko o tym pomyślałam. Natomiast rozumiem liczbę Janów, dlatego że czytałam ostatnio, że imię Jan przynosi bogactwo. Zapewne nie tylko dla siebie, ale być może dla rodziców także.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu! Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl. Autopromocja.
3: Reklama. Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
5: Mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzyw tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
19: I po reklamie.

0: Bailando. W niektórych kręgach to oznacza imprezę. Enrique Iglesias zagrał w Radiu ESK.
1: Czwartkowe popołudnie, dlaczego by nie poimprezkować na przykład? A swoją drogą, w imprezce można zgarnąć w tym tygodniu tysiaka, tylko trzeba nam powiedzieć, w czym chcielibyście być mistrzem albo mistrzynią? I była taka Monika na początku tygodnia.
0: Która jest mistrzynią w...
1: Która chciałaby być mistrzynią w wygrywaniu konkursów, żeby nie musieć pracować.
0: A to pierwszy krok już ma za sobą. Dokładnie. Skoro tysiak trafił na jej konto.
1: Bardzo
0: dobra pasa się właśnie rozpoczęła.
1: Bo co jest najważniejsze, trzeba mieć plan.
0: I trzeba też czasami ryzykować. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa tysiaka w Radiu SK.
1: Dlatego zapraszamy was na sk.pl albo przez naszą apkę możecie się zgłosić do tej zabawy. Dajcie znać, w czym chcecie być mistrzem, mistrzynią. No i słuchajcie, dzisiaj imprezki wieczorem.
2: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
4: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
3: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
5: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
6: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań, centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
9: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: hit prawie jak na plaży brzmi.
1: A wy tak sobie odpływacie w kierunku, mam nadzieję, domu, czyli wyjścia z pracy. Kto do 17, to już pozwolenie od nas dostał.
0: Rzucamy na luz i wspominamy dzisiaj wakacyjne miłości. Pozdrawiamy miłości z Kolonii, jest słuchacz.
2: Ja chciałbym pozdrowić moją wakacyjną miłość. Mam nadzieję, że te frytki, które zwinęłaś i tyle cię widzieli, smakowały i wyszło ci to na dobre.
1: Ale one się teraz jej odbiły. Dlaczego jej to wypomniałeś?
3: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
4: Eska. Reklama.
5: Mega, Marian,
6: co ty robisz?
5: Wabie okazje, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika Poznań, ulica Poznańska 49.
11: Czuję, że jesteśmy już o krok od kupna mieszkania.
12: To może ten krok wykonać w biurze sprzedaży?
11: I przy okazji zgarnąć rabat? Tylko do końca sierpnia we wszystkich poznańskich inwestycjach sprawi specjalne rabaty. Deweloper Sprawia zaprasza do biur sprzedaży w Poznaniu. Przy ulicy Dąbrowskiego 56 i Unii Lubelskiej 6 przez U2. Szczegóły na sprawia.pl.
13: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
14: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kawalerski, panieński, urodziny czy impreza firmowa. Zorganizuj rejs po warcie z Warto Beach Bar. Rezerwuj na partyboat.fun.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta, serwującej steki Poznań Kiekrz, ulica Chojnicka 49.
1: Uwaga kierowcy, dzwon przed skrzyżowaniem Bałtyckiej z Gnieźnieńską. Tutaj zderzyły się dwie osobówki i w stronę Cwarzędza robią się korki. Poza tym standardowo korek na Warszawskiej, na Jana Pawła II czy na Dąbrowskiego. Na termometrach 23 stopnie i słonecznie zrobiło się w mieście.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonów oświetlenia Azzardo. Poznań, Franowo, Klenowska 7 i Strzeszyńska 33. www.azzardo.com.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Blue Marina w hotelu Regatta.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
0: Dzień dobry, to jest SK Summer City w SC Poznań, Dominik Rutkowski. Jeżeli nie macie planów na wieczór, to możecie sobie potańczyć. Zapraszam Was na darmowy kurs salsy, który odbywa się w okolicach Poznani, przy fontannie, wstęp bezpłatny. Start o godzinie 19, zajęcia potrwają około 30 minut. Jeżeli natomiast chodzi o jutro, to darmowy koncert Roxy, Węgiel i Liwki odbędzie się nad Jeziorem Strzeszyńskim, to w ramach cyklu Na Falach. Start o godzinie 20, ale warto wpaść wcześniej, bo będzie tam też ekipa SK Summer City, która oczywiście będzie rozpieszczać Was naszymi wakacyjnymi gadżetami. Mam nadzieję, że jutro nad Jeziorem Strzeszyńskim się zobaczymy.
6: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie, Senator w Dźwigrzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotelenadmorskie.pl.
18: Jest 17, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Burze i silne opady, wydano alerty dla południowej, centralnej i południowo-wschodniej Polski. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
22: W pasie od Śląska i Opolszczyzny, przez Łódzkie, Świętokrzyskie, aż po Mazowsze i północne powiaty Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzą towarzyszyć będzie silny wiatr w porywach do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o możliwych w dostawie prądu. RCB apeluje też o unikanie otwartych przestrzeni.
18: 4-latek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Bodźkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów. Prokurator postawił ojcu zarzut narażenia dziecka na utratę życia, a ma już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. 3 lata temu tym samym samochodem na tej samej posesji śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. O szczegółach piszemy na sk.pl. Burza wokół klipu promującego Polskę. W pierwszym z 3 spotów wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski. Internauci zarzucają jednak twórcom brak pomysłu. Wojciech Kadryś, ekspert od marketingu, choć sam o reklamie wypowiada się niepochlebnie, to podkreśla, że może ona przynieść oczekiwany efekt.
23: Jeżeli zobaczymy, że dzięki tej kampanii ludzie ze Stanów i z Niemiec i z Francji faktycznie chcieli przylecieć, to w radiu SK publicznie przeproszę twórców.
18: Niedługo światło dzienne ujrzą kolejne klipy kręcone w Gdańsku i Krakowie. Cała akcja reklamowa ma budżet sięgający 7 milionów złotych.
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: W Radiu SK!
0: To ten moment.
26: Międzynarodowa Godzina Szczęścia! Już teraz naprawdę!
0: Jeżeli chodzi o to, co ma przyciągać do Polski, to ja do tej Międzynarodowej Godziny Szczęścia dorzucam pierogi!
26: Ja bym słońce przyciągnęła na cały rok, tak najchętniej.
0: Kasia Męsierska.
26: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: 18 po 17 Velvet Chemistry w Radiu SK. No o chemii to trochę będzie właśnie teraz, ale nie tej w szkole na szczęście.
1: To była ta chemia międzyludzka, kiedy jechaliśmy na kolonie albo obozy i tam kwitła miłość, która kończyła się szybciej niż się zaczęła czasami.
0: No albo razem z powrotem do domu, bo wiadomo, rzeczywistość wiele rzeczy weryfikowała.
1: Ale dzisiaj wracamy do tych wakacyjnych, kolonijnych miłości. Możecie pozdrowić taką dawną miłość na Messengerze Radia SK, jak zrobiła to Monika.
2: A ja chciałam bardzo serdecznie pozdrowić Marcina z Tarnowa, w którym byłam koszmarnie zakochana na kolonii w Zembrzycach i utrzymywaliśmy listownie kontakt przez kilka ładnych lat tak naprawdę. Także bardzo serdecznie pozdrawiam Monika.
0: Nie, ale to kilka ładnych lat. To jest naprawdę dobry wynik. Obstawiałam kilka ładnych dni.
1: No to długo rzeczywiście, ale co się wydarzyło, że ten kontakt nagle się urwał? Czy jakoś się tam ktoś pojawił na białym koniu i odbił?
0: A jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie listonosz zostawił awizo i ktoś listu nie odebrał.
1: Też tak pomyślałem, że pewnie znaczki były też za drogie już.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
5: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
4: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na sk.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jesteś przedsiębiorcą i w swojej firmie zarządzasz flotą minimum 15 aut? Wybierz model Volkswagena w leasingu 101% i skorzystaj z pakietu serwisowego w atrakcyjnej cenie. Już od 49 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły u dealera lub na volkswagen.pl.
12: Sprawdź u dealera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
13: Volkswagen.
14: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysogotowie.
15: Budome Market, podłogi, drzwi.
16: Nowy laptop, smartfon albo smartwatch bez wielkiego wydatku na start? W Komputronik wynajmiesz swój wymarzony sprzęt. Minimum formalności. Płacisz wygodnie co miesiąc, a potem decydujesz, oddajesz czy bierzesz na własność. Na przykład czarny Apple iPhone 17 256 GB już od 165 zł brutto miesięcznie. Sprawdź wynajem w salonach Komputronik w Poznaniu, King Cross Marcelin, Plazie lub outlecie w Komornikach.
17: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Przed tobą wakacyjne kilometry? Jedź spokojnie. W razie kolizji Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada zadba o twoje auto. Oferujemy naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka. Komorniki i Wysogotowo.
1: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się wesoło, no i ten zagraliśmy tuż po jego światowej premierze. Happiness is so sad to nowość od Swedish House Mafia, Licky Livesce.
1: No a teraz gramy wasze głosówki, dlatego że jak się okazuje, czasy kolonii to były czasy, w których działo się więcej niż prawdopodobnie przez resztę życia.
0: Marcin.
2: Siemka, chciałbym pozdrowić swoją wakacyjną miłość, którą to podczas wakacji uczyłem matematyki.
1: I teraz tak, czy Marcin był wykładowcą na tych koloniach, o ile były takie kolonie, czy może po prostu poświęcał swój cenny, wolny czas jako kolega tejże koleżanki i ją uczył matematyki w
0: wakacje. Ja mam pytanie, czego ją uczył, jakiego działu, czy to właśnie nie była jakaś geometria. Dobrze, to może zmienimy temat, to znaczy poniekąd nadal zostajemy w temacie wakacyjnych miłości, chociaż też tych zimowych i tutaj Dominik.
3: To ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Sylwię, która była opiekunką na zimowisku, na którym ja byłem uczestnikiem i mimo dużej odległości udało nam się po nim spotkać i nawiązać naprawdę fajną relację. Buźki.
1: Oby to były kolonie dla dorosłych.
0: No właśnie, to wszystko jest jakieś takie dziwne. Czy takie rzeczy w ogóle są legalne?
1: Czasem lepiej nie wiedzieć. Rodzice teraz przecierają oczy ze zdumienia.
0: Nie puszczę nigdy dzieci na kolonie. Nie tylko dlatego, że nie mam dzieci. Radio
4: SK. Reklama.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: No i jak tam w nowej pracy?
2: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
1: Serio? Co masz na myśli?
2: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
1: To brzmi jak coś dla mnie.
2: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
3: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
6: I po reklamie.

0: To jest Radio SK.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Tak brzmi wychodzenie z pracy.
1: Fast Boy Music Sounds. Dla niektórych tak brzmi przychodzenie do pracy. Dzień dobry, Łukasz Duńczyk z nami.
2: Nieprawda, słuchajcie, jak słucham tego numeru, to ja mam w głowie, że teraz jadę sobie rowerem nad morzem. O, i tego się trzymajmy.
0: Do wakacyjnej miłości swojej dawnej.
1: Porozmawiać z miłymi ludźmi po drugiej stronie to nie jest praca. To jest sama przyjemność.
2: Jeszcze hity na czasie. To jest zabawa. Zapraszam.
0: Imprezka już za chwilę. My wracamy jutro. Jutro z nami będzie też Liwka.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20.

0: Ale ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
5: Szukasz nowej podłogi? Teraz jest najlepszy moment. Letnie promocje i wyjątkowe rabaty na wybrane podłogi czekają w Malta Trading. Szeroki wybór, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż z 8% VAT-em. Nie przegap tej okazji. Malta Trading. Poznań, ulica Wołkowyska 32. Wietrzenie magazynu trwa tylko przez ograniczony czas.
6: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
14: W centrum Poznania już trochę spokojniej, jeśli chodzi o ruch, ale oczywiście okolice Ronda Rataje i Ronda Śródka nadal przykorkowują się, podobnie ulica Przybyszewskiego i Bukowska w obu kierunkach. Postoicie też na Dąbrowskiego, Polskiej, na Armii Poznań i na Hetmańskiej. Dzisiaj 23 stopnie na termometrach, w końcu się rozpogodziło niebo, ale mamy cały czas dość silny wiatr. Jutro do 26 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
16: Dominik Rutkowski, słuchacie Eski Poznań na 93 FM. Jeżeli chodzi o plany ekipy SK Summer City, to pewnie doskonale wiecie, że jutro będziemy na koncercie Roxy Węgiel i Liwki nad Jeziorem Strzeszyńskim. Start o godzinie 20, ale my będziemy trochę wcześniej. Jeżeli chodzi natomiast o weekend, no to spędzimy go w centrum Hipiki Jaszkowo. Tam odbywać się będą dożynki gminne. Sobota będzie dniem z ekipą Eski. Będziemy mieli dla Was m.in. strefę gier rodzinnych XXL, zamki dmuchane, piana party i wiele, wiele innych. Niedziela będzie natomiast dla sportowych świrów. Przerzucanie opony ciągnika, spacer farmera to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowali organizatorzy. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu SK Poznań News.
15: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie, Senator w Dźwigrzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotelenadmorskie.pl.
17: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 16 ofiar i ponad 40 rannych. To najnowszy bilans rosyjskiego ataku na Kijów. Po tragicznej nocy ukraińska stolica została kilkukrotnie zaatakowana też w ciągu dnia. Tylko tej doby alarm powietrzny wybrzmiał tam aż 5 razy. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Rząd na wrzesień planuje pracę nad rozszerzeniem systemu o tak zwane małpki. W Polsce miesięcznie sprzedaje się ponad 40 milionów sztuk alkoholu w małych butelkach. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,52, 98 7,33, a za diesla 7,56. A po więcej newsów wpadajcie na sk.pl.
18: SK Sport News.
17: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Co łączy te zespoły? Rozpoczynają dziś swoje ostatnie dwumecze w drodze do fazy zasadniczej europejskich pucharów. Jaga i Kolejosz walczą o Ligę Europy, a kluby ze Śląska o Ligę Konferencji. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku. O godzinie 18 podejmą Iberię Tbilisi. Dziś w nocy ćwierćfinał tenisowego turnieju w Cincinnati, a w nim Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną. Raszynianka walczy o obronę tytułu i jak na razie idzie jak burza, przegrywając tylko jednego seta. Początek spotkania w nocy około pierwszej.
18: Impreska.
19: A to o pierwszej dopiero, to jak jutro rano wstaniecie, to SK wam powie, jaki był wynik. I jak jutro wstaniecie, to wiecie, co będzie. To już piątek będzie, słuchajcie. Odliczamy razem ostatniej godziny czwartku. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 2 po 18. Dawid Podsiadło już teraz. Zostańcie z Eską, bo ja wam za chwilę powiem o pewnym klapsie, na którego czekała cała Polska. I ten klaps się wydarzy.

że dotrwaliśmy do czwartku, do 11 minut po godzinie 18. Shakira i Burna Boy, to jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, to się wydarzyło, padł ostatni klaps na planie serialu Rancho. Zakończyły się nagrywki do 11 sezonu, teraz oni to wszystko będą montować i już w grudniu premiera ostatniego niestety sezonu kultowego serialu Rancho. Fani już nie mogą się doczekać, fani zacierają ręce. Jeśli uwielbiacie Rancho, tak jak ja, każdy odcinek już po kilka razy obejrzeliście, serdecznie wam polecam podcast dziennikarki Radia SK Eli Piotrowskiej. Czegoś takiego nie było jeszcze, słuchajcie. Ela Piotrowska nagrała specjalny podcast z planu serialu Rancho. Rozmawiała z aktorami, z reżyserem i zdradza smaczki, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Polecam wam wejść do serwisu mediateka.pl, łatwo to w wyszukiwarce znajdziecie. No i warto posłuchać, bo tam naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją. A w Radiu SK już teraz hymn dla wszystkich wychodzących z pracy. W teledysku tego numeru oni schodzą po schodach i to tak bardzo szybko. Mam nadzieję, że u was też padł ostatni klaps laptopa, przybiliście piątkę z kumplami i wychodzimy razem do domu. Hit zawsze na czasie. Darude już teraz w Radiu SK.

0: To wasz ulubiony hit zeszłego tygodnia. Aktualny numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK to Temper City. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro wieczorem po godzinie 18. Od piątku dzieli nas już tylko jeden wieczór czwartkowy, który już się rozpoczął. 21 minut po godzinie 18. No właśnie, ale jak wieczór, to są takie rzeczy, które zawsze się muszą wydarzyć. Czego jesteście w tym momencie pewni, że to się na 100% wydarzy? Może wiecie, że jak już tylko wejdziecie do domu po pracy, to od razu was dzieci zapytają, co dzisiaj jest do jedzenia. A może wiecie, że piesek z merdającym ogonem za drzwiami będzie na was czekał i na 100% pójdziecie na spacer, zanim zdążycie siąść na kanapie i chwilę odpocząć. Co jest u was dzisiaj wieczorem pewne? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK. No i pewne jest to, że jak odpalicie SK wieczorem, to można odpocząć. No i energii też dodamy. White 2115 to coś po krótkiej przerwie między innymi.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
8: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
11: I po reklamie.

0: Timberg. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tego numeru zawsze się dobrze słucha w wakacyjny wieczór. Za 22 minuty będzie godzina 19. A ja was wcześniej zapytałem, czego jesteście pewni? Co się na 100% dzisiaj wieczorem u was wydarzy? I Bartek mówi, że on zamówił kebaba, właśnie teraz wraca z nim do domu i jest pewny, że jego dziewczyna będzie chciała gryza, mimo że zapewniała go, że nie jest głodna. No Bartek, to jest najważniejsza zasada zamawiania jedzenia. Jak zamawiamy kebaba, to zawsze trzeba brać tego największego, jaki jest w menu, bo ona na 100% będzie chciała gryza. Wtedy weźmie tego gryza i powie, dobry, daj jeszcze jednego. Też mogłam sobie zamówić. I możecie być pewni, że w Radiu SK przed 19 pojawi się gorąca, imprezkowa nowość od Armina van Burena.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: No i jak tam w nowej pracy?
13: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
12: Serio? Co masz na myśli?
13: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
12: To brzmi jak coś dla mnie.
13: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
14: Wakacje blisko domu? Poznaj wyjątkową kulturę, tradycyjne smaki i historyczne sekrety powiatu poznańskiego. Zaplanuj swój czas na sk.pl/powiat-poznański. Partnerem programu jest Powiat Poznański.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
17: I po reklamie.
18: Eska.

Zrobiłbym teraz tak jak wy. Też bym radio pogłośnił przy tym numerze. Też bym tupał nogą stojąc przy budce z zapiekankami nad Bałtykiem. Nowość od Armina Van Burena na antenie Radia SK. On się zna na robieniu imprezkowych klimatów. I ten pan jest w drużynie Radia SK. Armin Van Buren w każdy piątek gra na naszej antenie swój specjalny set. Już jutro po 20:00 SK Live Remix, czyli najlepiej zmiksowane hity na czasie na lato i sety najlepszych producentów, jak właśnie Armin Van Buren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i wielu, wielu innych. Zresztą już teraz możecie to sprawdzić, bo SK Live Remix gra cały czas w eskowej apce na smartfony.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Hej, co u Ciebie?
11: Zapisałem się do TB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce.
10: Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Wielkie muzyczne święto coraz bliżej. Już w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. W Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia czy Kaśka Sochacka. I jak co roku będzie też konkurs o bursztynowego słowika. To okazja, żeby zobaczyć w akcji nie tylko znanych artystów, ale też wschodzące gwiazdy polskiej muzyki, jak na przykład Natalia Mujanga. Artystka przyznała, że nominacja do bursztynowego słowika to dla niej spore zaskoczenie.
17: Nie spodziewałam się tego. Ja naprawdę powiem, że się niczego nie spodziewam. Po prostu wszystko się dzieje tak, że nagle przychodzi. I bursztynowy słowik również pojawił się w momencie, gdy zupełnie nie spodziewałam się, że naprawdę będę mogła zaśpiewać tam swoją piosenkę. Więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt, tym bardziej, że jestem gdańszczanką, więc na trójmiejskiej scenie, na sopockiej scenie wystąpić, no to dla mnie wielkie wydarzenie.
16: Pozdrawiamy Natalię, bo ona też teraz słucha Radia SK tak jak wy. Natalia Mujanga zaczęła swoją karierę w programach Talent Show, jak Mam Talent, The Voice of Poland i Twoja twarz brzmi znajomo, który wygrała. Na festiwalu w Sopocie wykona piosenkę Ile snów nam zostało. O bursztynowego słowika walczy też m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Emo, Sarsa czy Kuba i Kuba.
18: Impreska.
19: Impreska.
18: Eska.
19: Eska.
16: Minuta po 19 w czwartek. Słuchajcie, piątek jest już za rogiem. Już teraz siłą rozpędu dotrwamy, a tymczasem to co? No może jedziemy razem na jakieś wieczorne zakupy? Może ktoś już powoli kompletuje zeszyty do szkoły dla dziecka? Nie. My w Radiu SK żyjemy wakacjami. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Joe, to jest Radio SK. My gramy hity na czasie, odkrywamy nowe numery i łowimy nowe gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo my się znamy na nowościach i na ludziach też się znamy. I teraz przed wami wschodząca gwiazda rapu to MJ Deli, polski artysta, który ma za sobą m.in. emigrację do Nowego Jorku i o tym właśnie też śpiewa m.in. w numerze, który wam za chwilę zagram. Cały kawałek jest też o tym, żeby wierzyć w siebie i spełniać marzenia. Taka mowa motywacyjna na dobry wieczór. I ostrzegam, ten numer bardzo szybko wchodzi do głowy. Jeżeli teraz jedziecie samochodem, polecam rozkręcić głośniki, żeby poczuć dobry bas. Nie pożałujecie. MJ Deli i Deli Supreme już teraz w Radiu SK.

0: i jest dobry przedweekendowy nastrój. No właśnie, nie wiem, czy to jest efekt tego, że się piątek zbliża, czy to Alex Warren tak działa. Tak działa po prostu Radio SK wieczorową porą, 26 minut po godzinie 19, a to się nazywa efekt Roberta Lewandowskiego. Słuchajcie, odkąd nasz piłkarz dołączył do drużyny Chicago Fire, to ta ekipa wygrała 6 mecz z rzędu i to jest pierwsza tak dobra seria od 98 roku. Tyle lat czekali, aż w końcu pojawił się on, Robert Lewandowski, i strzela gole jak szalony. Także opłacało się Lewandowskiego ściągnąć i wypłacać mu wielomilionową pensję. A sam Robert Lewandowski teraz może wstawić filmik na Instagrama, tak jak to jest teraz popularne w mediach społecznościowych, z dedykacją dla Barcelony. No co, droga Barcelono, mogłem u ciebie grać. Mogliśmy teraz razem strzelać bramki, ale postanowiłaś nie przedłużać ze mną kontraktu. Mogłem u ciebie być, ale nie odpisałaś. No właśnie, a może wy coś takiego teraz nagracie z dedykacją do byłego albo do byłej? W stylu, że no mogłeś tu być, mogliśmy teraz razem jeść kolację na tarasie, ale cóż, nie jesteś tutaj. Mogliśmy teraz razem wracać z wieczornych zakupów, mogliśmy teraz razem iść na wieczorny przyjemny spacer. No właśnie, czego w tym momencie mogłaby zazdrościć wasza była albo były? Nagrajcie taką głosówkę na Messengerze Radia SK. Radio
1: SK. Reklama. Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jesteś przedsiębiorcą i w swojej firmie zarządzasz flotą minimum 15 aut? Wybierz model Volkswagena w leasingu 101% i skorzystaj z pakietu serwisowego w atrakcyjnej cenie. Już od 49 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły u dealera lub na volkswagen.pl.
4: Sprawdź u dealera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
5: Volkswagen.
6: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
7: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
8: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
6: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
7: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
9: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
11: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
14: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
13: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
15: Oraz masy dobrej energii.
16: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś.
17: I złap ekipę SK Summer City.
18: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań. Centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
19: I po reklamie.

0: Z nami już czuć weekend. Już jest piątkowa atmosfera za 20:20 w czwartek. David Guetta i One Republic w Radiu SK. Dzisiaj próbujemy odtworzyć ten trend w mediach społecznościowych. Wiecie, na Instagramie i na TikToku takie wiadomości do byłego albo byłej, które zaczynają się często od słów: no, mogłaś tu teraz ze mną być, byśmy robili, no właśnie, co byśmy robili. Nagrajcie głosówkę tak, jak to zrobiła Olga.
1: No to ja bym powiedziała mojemu byłemu: no widzisz, mogłeś tu ze mną być, nurkować w Morzu Śródziemnym, oglądać piękne, kolorowe rybki.
0: Olga, tylko ja się boję jednej rzeczy, że on teraz tobie by wysłał wiadomość: no, dobrze, że mnie tam nie ma, przynajmniej trochę pieniędzy oszczędzę.

0: numer z dedykacją dla wszystkich, którzy teraz zaczynają nocną zmianę. Kawka w żyłach zaczyna płynąć. Co Biromio w Radiu SK? A wy nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK ze specjalnym przekazem. My naśladujemy ten trend w mediach społecznościowych. Filmiki, które zaczynają się od słów: no mogłaś tu teraz ze mną być i na przykład słuchać hitów na czasie w Radiu SK. Marcin ma coś ważnego do powiedzenia.
1: Mogłaś tu, Katusia, zajadać ze mną wspaniały pasztet swojski. Ty wiesz, jaki pasztet.
0: No i nie ma wspólnego jedzenia pasztetu i myślicie, że Marcinowi jest przykro. Otóż nie.
1: No ale cóż, nie ma cię, więc jest więcej dla mnie. Twoja strata.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl. Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
1: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
6: Oraz masy dobrej energii.
7: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
8: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań. Centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
9: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
10: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
11: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
9: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
10: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
12: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
13: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Przed tobą wakacyjne kilometry? Jedź spokojnie. W razie kolizji Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada zadba o twoje auto. Oferujemy naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka. Komorniki i wysogotowo.
15: I po reklamie.
16: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
17: Dominik Rutkowski, to jest SK Summer City w SC Poznań. Pogoda w mieście, no taka sobie, mało wakacyjna. Dlatego mam teraz propozycję dla tych z was, którzy dzieci mają i chcieliby jakoś im zagospodarować czas. Możecie wybrać się do sali zabaw iKids. Tam m.in. modułowe place zabaw czy park ninja. A wy w tym czasie możecie sobie zjeść pizzę. Totalnie na nasz koszt, bo mam wloty właśnie do iKids. Jeżeli chcecie mieć szansę na ich zdobycie, to przekonajcie mnie na Messengerze SK Poznań News, że to właśnie do was te zaproszenia powinny trafić. Messenger SK Poznań News, jestem tutaj i czekam na wasze wiadomości. A w SC Poznań słyszymy się za godzinę.
16: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Senator w Dźwigrzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotele Nadmorskie.
18: Muzyką się żyje.
19: A to chyba dowód na to, że zbliża się jesień. Czas na ostatni przystanek tegorocznego męskiego grania. Przed nami finał trasy na lotnisku Bemowo w Warszawie. Jutro na scenie pojawi się m.in. Igo Bracia Kacperczyk czy Wiktor Dyduła, a w sobotę Kasia Sienkiewicz, Edyta Bartosiewicz, a także Zalia Vito Bambino oraz Igor Herbut, czyli skład, który stworzył hymn tegorocznego męskiego grania. Hit nareszcie doskonale znacie z Radia SK. W tym tygodniu kolejne miasta odwiedza też festiwal Erste Letnie Brzmienia. Tym razem zatrzyma się w Gdańsku. Jutro Jutro zagra m.in. Mrozu czy Vito Bambino, a w sobotę Kaśka Sochacka, Ewa Farna czy Wiktor Waligura. Za tydzień letnie brzmienia wpadną do Wrocławia, a potem do Poznania.
1: Impreska.
19: A my teraz do was wpadamy i załatwiamy wam tysiaka. W czym chcielibyście zostać mistrzem? O tym piszecie na sk.pl w zakładce konkursy i ja za chwilę do kogoś z was w tej sprawie dzwonię, ale wcześniej dobrze zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 20:00.

0: Prawdziwa mistrzyni w robieniu hitów, Lady Gaga w Radiu SK, a my teraz szukamy mistrzyni. Może nie w robieniu hitów, ale mistrzyni na pewno.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Piszecie w zakładce konkursy na SK.pl, w czym chcielibyście być mistrzami. I razem ze mną teraz na antenie Zuza. Hej Zuza.
2: Hej SK.
0: Ty napisałaś w zgłoszeniu, chcę być mistrzem, uwaga, w rozumieniu męskiego umysłu. O co chodzi? Do czego ty w takim razie w mężczyznach nie rozumiesz? Powiedz nam wszystkim.
2: Czego nie rozumiem? No? Tego, że ogarniają wszystko poza podstawowymi rzeczami. Tak jak ketchup w lodówce, który jest naprzeciwko waszych nosów, a wy szukacie go i uważacie, że go nie ma.
0: No bo po prostu nie zauważyliśmy, no. My mamy wzrok wybiórczy troszkę. Ej, ale tak, nie narzekaj na swojego faceta. Ja tu wszystkim teraz zdradzę, że ty przed wejściem na antenę powiedziałaś, że ty tutaj z Eską rozmawiasz, a on w tym czasie dziecko myje.
2: Tak, i świetnie sobie poradził, dziecko śpi.
0: Czyli widzisz, my po prostu jesteśmy stworzeni do takich większych rzeczy.
2: Tak.
0: My może nie potrafimy deski po sobie opuścić, albo lustra w łazience umyć, ale dziecko, proszę bardzo, elegancko umyjemy.
2: Tak, tak, to najważniejsze.
0: Ale słuchaj, ja myślę, że taki kurs rozumienia siebie nawzajem to obu stronom by się przydał. To by były dobrze zainwestowane pieniądze, nie?
2: Zdecydowanie.
0: No to Zuza, w takim razie zgarniasz 1000 zł na szkolenie zrozumienia męskiego umysłu i do tego gadżety od TEP Edukacja.
2: Ojej, dziękuję. Ale się cieszę, ja pierdolę, nie spodziewałam się.
0: To dobrego wieczoru życzę. Idź tam do tej łazienki, sprawdź, czy twój facet dobrze dziecko myje. No właśnie, czy nie ma strat w ludziach. Dobrego wieczoru, cześć.
2: Nawzajem, pa.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
0: I to nie koniec naszej zabawy. Cały czas czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl. W czym chcecie być mistrzem? W przyszłym tygodniu znowu tysiak dla was będzie.

0: ale przyjemnie. I teraz wyobraźcie sobie, że nic nie musicie, że jesteście w hotelu all inclusive. Leżycie sobie wieczorkiem, cykady w tle i nic poza tym. Jungle w Radiu SK, gramy najlepsze hity na czasie na wakacje. To i świetna sportowa informacja. Słuchajcie, Jagiellonia Białystok jest już jedną nogą w Lidze Europy. Drużyna z Białegostoku po prostu zmiażdżyła przeciwnika w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Pokonała Iberię Tbilisi 4-0. Teraz trzeba tylko jakoś przetrwać rewanż i awans jest nasz. Słuchajcie, jak się nasi piłkarze rozkręcili. Zaraz się okaże, że Polska jest piłkarską potęgą. Proszę bardzo, Jagiellonia za chwilę zagra w Lidze Europy. Lewandowski strzela dla Chicago. Opłacało się nie jechać w tym roku na mundial. Piłkarze sobie odpoczęli i teraz wymiatają. To było wszystko przemyślane.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowe buty? Wybierz Skechers. Sprawdź kultowe modele Skechers Uno, Skechers Hands Free Slip-ins lub Skechers Archfit oraz Skechers Glide Step i przekonaj się, czym jest prawdziwy komfort. Poznań, Galeria Poznania, poziom 1.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
9: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, jest kolejne potwierdzenie, że Polska staje się chyba piłkarską potęgą. Wcześniej mówiłem, że Jagiellonia Białystok wygrała 4-0 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. No i słuchajcie, Lech Poznań robi jeszcze większą demolkę w eliminacjach do Ligi Europy, bo właśnie prowadzi 7-0. Co tam się, słuchajcie, dzieje? To jest naprawdę bardzo dobry wieczór. A tak zmieniając temat, wcześniej was prosiłem o głosówki do waszych byłych. I Rafał ma coś do powiedzenia.
1: Gdybyś teraz tu była razem we dwoje, byśmy sprzątali nasze, nie moje pokoje.
0: Ona teraz może być jej naprawdę smutno, bo ona straciła prawdziwy ideał, słuchajcie. To jest jeden z niewielu facetów, który o tak późnej porze za 18:21 sam z własnej woli wziął się za sprzątanie, nie tylko dlatego, że coś przeskrobał. No właśnie, co teraz robicie, że nie odpoczywacie, że nie śpicie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram numer, przy którym się dobrze odpoczywa. Gips i Igo już teraz.

0: Sombr w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i sprawdzamy, co robicie, że o tej porze za 4.21 nie śpicie. Marcel?
1: Siemaneczko, jedziemy ziomeczkiem na piłkę.
2: Słuchamy Radia SK.
1: Pozdrawiamy Warszawę i Opocztą.
2: Pozdrawiamy.
0: Wieczorna piłka z kumplami w wakacje. To jest coś pięknego. Przypominają się stare szkolne czasy, prawda? Kiedy nie było żadnych obowiązków, żadnych problemów. Liczyło się tylko to, żeby dobrze zagrać i żeby rodziców nie wkurzyć przed wyjściem, żeby nas na tę piłkę puścili. When I lose control.

0: Reklama.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
0: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
6: Dobry wieczór, to jest SK Summer City w SC Poznań, Dominik Rutkowski. Jeżeli nie macie planów na piątek, to mam dla Was dwie bardzo konkretne propozycje. Możecie wybrać się na pokaz w kinie letnim na Placu Kolegiackim, a dokładniej mówiąc na dziedzińcu Urzędu Miasta. O godzinie 20:00 wyświetlony zostanie film Wartość Sentymentalna. O tej samej porze, tyle że nad jeziorem Krzeszyńskim, nie lada gratka dla miłośników muzyki na żywo, bo przed nami kolejny koncert w ramach cyklu Na Falach, tym razem na scenie Roxy Węgiel i Liwka. Będzie tam też ekipa SK Summer City, która zadba o to, żebyście z pustymi rękoma z nad jeziora Strzeszyńskiego nie wyszli. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Do zobaczenia.
5: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie, Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotele Nadmorskie.
7: Imprezka.
8: Co robicie, że o tej porze nie śpicie? Tomek pisze na Messengerze: hej Eska, właśnie wróciliśmy z wieczornego spaceru, bo jesteśmy na wakacjach, czekam aż się żona umyje. To żeby Tomek nie zasnął przed kompaniem, energicznie zagramy już teraz wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia, numer 1 gorącej 20, Temper City. Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Serce będzie biło 100 BPM, jak mąż naszej słuchaczki Danusi usłyszy diagnozę u mechanika. Kizo i Bledka w Radiu SK, to są wakacyjne hity na czasie. Zapytałem was wcześniej, co robicie, że o tej porze nie śpicie. Danusia?
1: No cześć SK, ja właśnie jadę z mężem zawieźć jego samochód do mechanika, jako dobra żona. A co będzie dalej? Nie wiem. Bo noc się dopiero zaczyna. Wszystkiego dobrego, popa.
0: Tu słyszę jakieś niecne plany. Twój mąż, Danusia, już się nie może doczekać, jaki będzie ciąg dalszy tego wspólnego wyjazdu do mechanika. Tylko uważajcie, bo pranie tapicerki to podobno drogie teraz. Radio SK. A tak serio, no, jako dobra żona, po takim wyjeździe... A, to ja wiem, o co chodzi. To pewnie pozwolisz mężowi zasnąć bez mycia na kanapie w ubraniach przed telewizorem. O! To by było coś pięknego. Upalne granie w Radiu SK. Carlita już teraz.

0: dzwonki kojące nerwy. No dobry wieczór. H w Radiu SK. Gramy wam wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, jest wieczorny dylemat. Tankować dzisiaj samochód, czy jednak nie tankować? Czy lepiej poczekać do jutra, po północy? No bo słuchajcie, to jest tak, że jutro podobno paliwa mają być o kilka groszy droższe, ale jednocześnie na niektórych stacjach wchodzi weekendowa obniżka. I tam po 30 parę groszy ma być taniej. Ale z drugiej strony, żeby ta obniżka wskoczyła, trzeba zrobić zakupy w sklepie. Czyli trzeba wydać trochę kasy, żeby mieć obniżkę, ale jednocześnie paliwa będą droższe. Ja już nie wiem, powiem wam szczerze, to jest wyższa matematyka. Z tych wyliczeń wychodzi, że najlepiej to jeździć po prostu służbowym autem. Radio
1: SK. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

Damiano Dawid w Radiu SK. To są wakacyjne hity. Na czasie polskie drużyny walczą o europejskie piłkarskie puchary. Przypominam, Jagiellonia Białystok i Lech Poznań są już jedną nogą w Lidze Europy, bo to jest ostatnia runda eliminacji i te drużyny wygrały swoje pierwsze mecze i to bardzo wysoko. A teraz Liga Konferencji Europy. Górnik Zabrze gra teraz u siebie z AS Monaco. Przeciwnik trudny, ale mecz wyrównany. No niestety w tym momencie Górnik Zabrze przegrywa 2-3. Patrzmy jeszcze, jak radzi sobie Raków Częstochowa, który gra z chorwackim Hajdukiem Split. Na zegarze 43 minuta, jest 1-1, ale to i tak, słuchajcie, nieważne jaki będzie wynik tego meczu, piłkarze Rakowa i tak mogą być zadowoleni. Trafił im się służbowy wyjazd z kumplami w wakacje do Chorwacji. Wynik w tym momencie jest najmniej ważny, oni już myślą, co będą robić po meczu. A my w Radiu SK odpalamy piątek. Nie czekamy do północy, pozwólcie, że piątek odpalimy już teraz, bo już teraz mam dla was najbardziej piątkowy hit, jaki kiedykolwiek powstał. Hymn piątku, uwaga. It's Friday, tak jest, gratuluję nam. Dotrwaliśmy do końca tygodnia. Friday.

wszystkie hity. Zaczynają się wesele, to nowy Tame Impala. Ten kawałek stał się hitem po premierze najnowszego Spidermana. Jeśli ten numer wam się spodobał, wpadajcie na sk.pl i głosujcie na niego w propozycjach do gorącej 20. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po godzinie 18. A przed nami, no niestety, burzowa i deszczowa noc w wielu miejscach. Sprawdzam teraz prognozę pogody. Może grzmieć i to mocno, zwłaszcza na południowym wschodzie Polski. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
2: I po reklamie.
3: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Hotelenadmorskie.pl.
4: Dobry wieczór, to jest SK Summer City w SC Poznań Dominik Rutkowski. Całą ekipą ostatnio byliśmy w Picasso, gdzie można malować obrazy nietypowymi technikami. Można nawet bez użycia pędzla te dzieła sztuki tworzyć i wykorzystywać do tego chociażby farby fluorescencyjne. Jak to wygląda? Pokazujemy wam w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie SK Poznań News. Zachęcam do obserwowania. Ale mam też dla was bilety do Picasso, żebyście przekonali się na własnej skórze, jak to jest. Przekonajcie mnie na Messengerze SK Poznań News, że to właśnie do was te bilety powinny trafić. Tymczasem życzę wam miłego wieczoru. W SC Poznań słyszymy się jutro.
3: Program sponsoruje właściciel grupy Hotele Nadmorskie. Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie i Lidia w Darłówku. Hotelenadmorskie.pl.

0: mnie.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

SK Poznań.

0: wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Na

Mijn sliber, rastatolik, slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta, jedno z tych, proszę

0: Gaszpelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.